0: są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy.

0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Gorąco? Na razie co najwyżej ciepło. Gorąco to dopiero będzie, ale kosmos, chciałoby się powiedzieć. Polska misja kosmiczna tymczasem zamknęła się w pierogu. W tej prawdzie też wakacje w publicznym transporcie.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Dużo pij, najlepiej wody, unikaj słońca, jeśli to możliwe, jedz lekko, no i smaruj się kremem z filtrem. Czwartek zaczynamy od przypomnienia, niby oczywistości, bo co roku okazuje się, że mamy z nimi problemy. Dziś pierwszy dzień z prawdziwą falą upałów, które w najbliższych dniach przejdą przez nasz kraj. Prognozy mówią nawet o 38 stopniach Celsjusza w weekend, dziś jeszcze łagodniej, po 30, 31, 32 stopnie, z kilkoma tylko chłodniejszymi wyjątkami. Miasta szykują się, kurtyny wodne czekają w Katowicach, pojawiły się też m.in. w Szczecinie. W tym mieście uruchomionych zostało również 15 poidełek, w których można napełniać bidony chłodną wodą.
3: Prawda Antyradia.
2: Rok mija, a ja niczyja. To mogłoby być hasło polskiej misji kosmicznej. Drugi Polak wyleciał w kosmos dokładnie rok temu i po tym czasie jak na dłoni widać, że nie wykorzystaliśmy potencjału Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Dziś kojarzy się z liofilizowanymi pierogami. Komentatorzy zaznaczają jednak, że jeszcze jest nadzieja. Mirosław Hermaszewski odwiedzał przecież szkoły przez całe życie.
3: Prawda Antyradia.
2: Tryb wakacyjny, czas uruchomić. O wakacyjnej przerwie. Warszawski Transport Publiczny i Tomasz Kunert.
4: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej.
2: Tramwaje w godzinach szczytu mają jeździć co 5 lub 10 minut.
3: Prawda Antyradia.
2: Nie męcz ptaszka. Katowicki RDOŚ apeluje o to, żeby mieszkańcy nie męczyli jaskółek. Ludzie coraz częściej niszczą im gniazda.
5: W teorii wiemy, co robić z takim ptasim sąsiadem.
6: Jak są młode, nie wyrzucać.
7: Nie ruszać najlepiej. Miałam na balkonie. Jajka już były w tym gnieździe, więc je po prostu zostawiłam, aż się nie wykluły i nie odleciały. Potem to już posprzątałam.
5: Niektórzy niestety sprzątają wcześniej. W ostatnim czasie jaskółcze gniazda zniszczono w Czeladzi i Zbrosławicach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Natalia Zapała.
8: Do jednego ze zgłoszeń dołączono zdjęcia z samego momentu niszczenia gniazd oraz zdjęcia martwych ptaków. Zgłoszenia zostały przekazane na policję.
5: To dlatego, że jaskółki są objęte ochroną gatunkową, a za zniszczenie ich jaj i zabicie piskląt można pofrunąć. Za kraty. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: Jest prawie 6:03. Jeszcze tego nie czuć, ale dziś zacznie. Przed nami pierwszy dzień, w którym w większości kraju będzie 30 stopni i więcej. Poniżej 30 dziś Kraków, Rzeszów, Lublin po 29 stopni, 27 w Białymstoku, Olsztynie i w Trójmieście, 26 w Suwałkach, 24 w Koszalinie. W pozostałych miejscach od 30 do 33 stopni.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Joanna Obuchowska, zapraszam. Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Majs, Inko.
10: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki

0: Wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z INKO.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Stek z krokodyla, luksusowe prostytutki i jedyne takie miejsce na mapie całego kraju. Krakowskie Muzeum Podgórza zaprasza na naprawdę wyjątkową wystawę poświęconą hotelowi Forum.
3: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
4: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak jak stoi.
3: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy i wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
4: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie, czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
3: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tym, z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
4: Bo to 13 lat.
3: To było 13 lat wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20-21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
4: Z banerem, to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
3: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniów. A to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
4: Ostatnia chyba w 96 roku.
3: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w Hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli Hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy,

0: On jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
1: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
0: Absolutnie tak. No przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają. Więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
1: Sama budowla tylko, czy niekoniecznie, czy to, co w tej budowli się działo, no bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
0: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
1: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
0: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które no, ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty, po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
1: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
0: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. Takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił do czasu zamknięcia. Był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
1: I ta obsługa była też najwyższej klasy, bardzo staranna selekcja.
0: To było różnie. To znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości, wiecie, wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
1: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
0: Zrobić sobie hotelarza, no prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
1: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
0: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
1: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
0: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoju minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej, ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
1: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
0: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówię, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy, najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GACH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.

0: Fred Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Rekord upałów już nieaktualny. Wtorek nie jest najgorętszym dniem w historii Francji. Pato streamy dziś na cerowniku polskich senatorów. W tej prawdzie będą też wakacje i nasze plany, małe i duże.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Rekord upałów już nieaktualny. Jak wiecie z prawdy Antyradia, wtorek był najgorętszym dniem we Francji w historii pomiarów. Już nie jest. Teraz ten tytuł ma środa. Indeks temperatur z 30 stacji z dnia i z nocy to średnio 30 stopni. O 0,2 powyżej dotychczasowego rekordu. W ostatnich dniach 40 stopni Celsjusza było w 54 departamentach, czyli w ponad połowie kraju. We Włoszech przez upały zmarły 4 osoby, a 40 stopni dopiero nadchodzi. Alert obowiązuje w 16 miastach. We Florencji w Galerii Uffizi padła klimatyzacja. Sprzedaż biletów została zawieszona. Holenderskie koleje ograniczają liczbę kursów, a pracodawcy skracają dniówki i wprowadzają dodatkowe przerwy. Środa była też rekordowa w Wielkiej Brytanii. To najgorętszy czerwcowy dzień w historii pomiarów. Poprzedni rekord utrzymywał się przez pół wieku.
1: Prawda Antyradia.
0: Pato streamy dziś w Senacie. Nie zapowiada się żadna polityczna pyskówka. Senatorowie mają zająć się nowelizacją kodeksu karnego. Cel to kryminalizacja internetowych transmisji i nagrań pokazujących przemocowe, głupie zachowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Na celownik wchodzą też wycieczkowe autokary. Policja przypomina o kontrolach. Mundurowi z Olsztynia mają stały punkt, w którym czekają codziennie rano. Komenda Miejska, Jacek Wilczewski.
2: W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia. Każdy kierujący autokarem otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali poddani kontroli.
0: Punkt jest przy Leonarda.
1: Prawda Antyradia.
0: Zbliżamy stanowiska, Amerykanie i Europejczycy. Tak mówi Emmanuel Macron o kwestiach Ukrainy i Iranu.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje czekają, prawie 2/3 z nas ma jakieś plany, 15% nie wie czy i gdzie pojedzie, a co piąty zostaje w domu.
3: Wakacje planujemy raczej krótkie. Prowident Karolina Łuczek.
4: 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni.
3: Gdzie spędzimy ten tydzień? Rankomat.pl, Grzegorz Dymczyszak.
5: 45% planuje zwiedzanie miast i atrakcji turystycznych, 36% plażowanie, co czwarte badane wycieczki rowerowe, a 21% chodzenie po górach.
3: Polacy nie przewidują szastania pieniędzmi.
4: Najczęściej wskazywana odpowiedź mówi o tym, że będzie to kwota między 2 a 4 tysiące. Co siódmy zakłada budżet w granicach między 4 a 6 tysięcy.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Jest 6.33, czas na pełną kulturę.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Breslau doczeka się kontynuacji. Będzie drugi sezon pierwszego polskiego serialu Disney+. Platforma ma też plan na kolejne produkcje kręcone u nas. To będzie Wszystko pod kontrolą, komediodramat. Do tego jeszcze Gra, kryminał rozgrywający się w lesie, gdzie tytułowa gra staje się walką o przetrwanie. Na razie nie wiadomo, kiedy zadebiutują te seriale. Druga część Lords of the Fallen później. Polska gra z gatunku Souls-like zadebiutuje na początku przyszłego roku. Oficjalnym powodem jest chęć dopracowania tytułu. W praktyce może chodzić o to, że wypuszczenie gry jesienią byłoby proszeniem się o problemy. Będzie silna konkurencja, więc trudno może być przykuć uwagę odbiorców. We wrześniu debiutuje Blood of the Dawnwalker, to też polska gra twórców Wiedźmina, czy Control Resonant. A w listopadzie ma się ukazać GTA 6.
0: Do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Zielonej Górze. 32 stopnie w Poznaniu i we Wrocławiu. 31 w Opolu i w Katowicach. 30 w Warszawie oraz w Łodzi. 29 stopni będzie dziś w Krakowie i w Rzeszowie. 27 w Trójmieście i w Olsztynie. A najmniej 24 stopnie w Koszalinie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Czwartek, 6:30. Jak ja się cieszę, Michał, że ciebie widzę.
2: Za zaskoczenie. Bonjour, guten morgen, good morning, hola, ano, ahoj, jakkolwiek. Witam.
3: Dziękuję.
2: Nie za to.
0: Desperados w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, dzisiaj mamy wielu wybitnych jubilatów. O tym będzie w kalendarium.
2: Myślałem,
1: ale
2: że
1: jeden jest dla mnie ważny, gdyż mowa o Ricky Gervaisie, no, który, jest... wyobraź sobie, mój drogi, ma 65 lat.
2: Poczekaj. Wytłumaczmy słuchaczom, bo nie każdy kojarzy, wiesz, bo dla nas to jest
1: każdy,
2: oczy...
1: każdy nie, słuchacz Antyradia kojarzy Ricky Gervaisa.
2: Nam się wydaje, że to jest oczywiste, natomiast jeżeli wy tę twarz kojarzycie, to znaczy, że macie poczucie humoru i macie dystans do życia, a jeżeli nie, to my wam powiemy o tym, że jest ktoś taki, kto ten dystans do świata ma.
1: Po pierwsze, zanim nadeszły czasy The Office, idioty za granicą,
2: tak
1: były czasy, kiedy był wokalistą duetu Siona Dancing. I wyobraź sobie, miał zespół, który, no nazwijmy to, był to synth pop new wave, wydali kilka singli, a największą karierę zrobili, mieli hit na Filipinach, wyobraź sobie, More to Lose, tak nazywała się ta piosenka. Dodam, bo trzeba połączyć Antyradio i Rickiego Gervaisa, że był menadżerem Suede na początku kariery.
2: Tych Suede?
1: Suede, wyobraź sobie, tak.
2: A później kupił psa i przestał szanować ludzi. I za to, Ricky, thank you so much.
0: Desperanos w Antyradio.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
0: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pożar w Chorzowie, zapaliło się duże składowisko odpadów. Gorąco, a nawet grilla nie zrobisz. Niemcy nie chcą wystawiania kiełbas na słońce. W tej prawdzie będzie też Olsztyn, który zaprasza gamerów.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Duży pożar w Chorzowie. Po południu zapaliło się składowisko odpadów, z którego wydobywały się widoczne z kilku kilometrów kłęby czarnego dymu. Dziś strażacy mają już sytuację pod kontrolą. Szacują, że ogień zajął jakieś 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Walczy z nim ponad 70 zastępów straży pożarnej i do końca roboty jeszcze mają daleko. Dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Wodą trzeba przelać wysoką na prawie 10 metrów pryzmę śmieci.
0: Prawda Antyradia.
1: Miszalski nie tylko bez fotela, ale i bez wotum zaufania. Radni Krakowa nie udzielili mu go za 2025 rok. Udzielili natomiast absolutorium za wykonanie budżetu. Do czasu wyboru nowego prezydenta w mieście funkcję sprawuje wyznaczony przez premiera zastępca Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik.
0: Prawda Antyradia.
1: Zakaz grillowania w niemieckich miastach to przez upały. Stuttgart czy Frankfurt nad Menem powiedziały ciepłej kiełbie nie, boją się pożarów.
0: Prawda Antyradia.
1: Rozsądek to będzie potrzebny i nam. Służby przypominają, żeby dzieci czy zwierząt nie pozostawiać na słońcu, a zwłaszcza w zamkniętych samochodach. Opolska Policja, Przemysław Kędzior.
2: Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chce do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę.
1: A w kabinie jest nagle ponad 60 stopni Celsjusza.
0: Prawda Antyradia.
1: Największe wydarzenie dla graczy, przynajmniej dla tych na Warmii i Mazurach. Olsztyn Gaming Series. Zmagania amatorów i profesjonalistów w najbliższy weekend. Prezydent Robert Szewczyk.
3: Nasza impreza e-gamingowa, która przebojem wdarła się w kalendarz tego typu wydarzeń w Polsce. Niech świadczy o tym fakt, że pojawi się największa polska gwiazda e-gamingu, Pasza Biceps.
1: To podobno jedna z ikon światowego Counter-Strike'a. Na miejscu będzie kilka stref tematycznych, w tym retro dla miłośników sprzętów z lat 80. Sama impreza jest dwudniowa. Zainteresowani? Kierunek Hala Urania. Jest 7:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Od 24 do 33 stopni dziś w ciągu dnia. 30 stopni i więcej w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu czy w Zielonej Górze. Wieczorem bardzo ciepło, nadal będzie od 17 do 25 stopni, a najcieplej ma być we Wrocławiu. Noc jeszcze nie tropikalna, ale już blisko.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są... Militaria.pl

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Przypominam o naszym może nie zakładzie, ale tutaj systemie ostrzegania. Jak mówimy, proszę państwa,
0: to audycja Desperanos.
1: Tak, to wkładamy do naszej skarbonki 5 zł i zobaczymy, jak to będzie pod koniec tygodnia. Jak wy usłyszycie, a mało nie usłyszę, to oczywiście też piszcie, która godzina, i uwzględniamy to. Co dziś w programie, pytacie się, będzie kalendarium już za chwilę, arcyciekawe, będzie pewien architekt z okolic Barcelony, pochodzą jego najbardziej prestiżowe i znane prace. Poza tym będzie o UFO i o tym, że kolejna przepowiednia się nie sprawdziła, będzie o tym, co my zostawiamy w taksówkach czy u różnych innych przewoźników. Poza tym dorzucamy Malbork i bardzo ciekawy automat, tak zwany vending machine. Byłem w Ameryce, to wiem o co chodzi. 13 minut po godzinie 7 państwo z nami zostaną. Tu Desperanos w Antyradio.
0: Desperanos w Antyradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Wielkie poruszenie wczoraj było w mediach społecznościowych, zwłaszcza na portalu X. Michale?
2: A cóż, znowu od Janie Pawlili politycy?
1: Nie. Brazylijska Jasnowicka. I ja nie mogę w to uwierzyć. Nie wiem, czy ma kupionych tych obserwatorów, czy co. Nie znam realiów Ameryki Południowej.
2: Obserwuję ją jakaś?
1: 24 miliony użytkowników. Nazywa się Wobachiana Official.
2: Też się dobrze nazywa.
1: Jest brazylijską jasnowicką, która wrzuciła film, gdzie opowiada, że podczas meczu Brazylia-Szkocja na mundialu 24 czerwca nad stadionem Hard Rock Stadium pojawi się gigantyczny statek kosmiczny. To nie jest to jeszcze jest koniec tej historii.
2: To jest przepowiednia, to jeszcze nie fakty.
1: Tak. Według tej przepowiedni piłkarze, sędziowie, działacze i setki widzów miały zostać tymczasowo porwane do statku i poddane eksperymentom na oczach milionów widzów na całym świecie, którzy oglądają transmisję na żywo. No i stało się to wiralem. Wczoraj po prostu w trakcie meczu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ona wspomniała o Neymarze. Neymar wszedł na boisko. Wiesz, no cały czas liczyliśmy na to, że coś
2: jeżeli
1: się wydarzy.
2: Państwo wątpią w tego typu sytuacje, od razu chciałem powiedzieć, nasi już to przeszli.
1: Znasz dowcip o dwóch jasnowicach?
2: Nie znam.
1: Spotyka się dwóch jasnowidzów, jeden mówi wiesz co, a drugi mówi wiem. Counting Crows teraz, 20 minut po 7.
2: Jeszcze raz dzień dobry.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Dwa duże trzęsienia ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar może być przytłaczająca. Przytłoczony jest lekarz milioner ze szpitala południowego. W tej prawdzie też czas na kąpiel i rozwagę.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Pierwsze miało magnitudę 7,2 punktu, kolejne 7,5. Eksperci mówią o tysiącach potencjalnych ofiar. Oficjalne dane na razie wskazują na 32 osoby zabite i ponad 700 rannych. Według świadków budynki zawaliły się m.in. w stolicy kraju, Caracas. Mnóstwo ludzi ma być uwięzionych pod gruzami. O zawalonych budynkach wiadomo też z nagrań i zdjęć publikowanych w sieci. Władze zalecają mieszkańcom wyjście z domów na wypadek, gdyby coś jeszcze miało się wydarzyć.
1: Prawda Antyradia.
0: Kontratak Dawida Kacprzyka, młody lekarz i radny, który w rok zarobił 1,5 miliona złotych, zapowiada pozew. Będzie się sądził z doktorem, który w Kanale Zero oskarżył go o błędy w procedurach prowadzące do śmierci pacjentów, tomografię nieżyjącego czy zwłoki znalezione w toalecie szpitala południowego.
2: W jednej sprawie mój klient w ogóle nie pracował wtedy w szpitalu, nie był w szpitalu zatrudniony. Druga sprawa dotyczy sytuacji, kiedy on nie był na dyżurze.
0: Tłumaczy Kacprzyka jego pełnomocnik Jacek Dibuła. Pozew ma być o zniesławienie.
1: Prawda Antyradia.
0: Ewakuacja 11 tysięcy marynarzy z cieśniny Ormus to plan agencji ONZ na wydostanie z regionu osób, które utknęły tam wraz z rozpoczęciem wojny USA-Iran. Ludzie czekają na kilkuset statkach.
1: Prawda Antyradia.
0: Nawet 500 osób co roku tonie w Polsce. Najwięcej, ponad 80% na niestrzeżonych akwenach i w rzekach. Uważajcie, apeluję na ostatniej prostej przed upałami Wopr i Jarosław Zwierzyna.
3: Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, zwodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować.
0: Pomagając tonącemu, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, żeby tonących nie było dwóch. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Bad Homburg, gdzie w drugiej rundzie turnieju WTA rozgrywanego na kortach trawiastych Iga Świątek przegrała 1-2 w setach z Emmą Navarro. Amerykanka okazała się za mocna dla Polki i zapewniła jej fatalny początek w rywalizacji na trawie, a to nie jest dobra informacja, bowiem już 29 czerwca startuje Wimbledon. Katarzyna Kawa pokonała Włoszkę Lucrezię Stefanini 2-1 w setach w drugiej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu. Ostatnią rywalką Polki o awans do głównej drabinki turnieju będzie Amerykanka Kayla Day. Start 12. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii Warszawa, mistrzów Polski w koszykówce, podpisał 2-letni kontrakt z hiszpańskim klubem Basket Girona. Pluta ma za sobą znakomity sezon, czym zwrócił uwagę hiszpańskiego klubu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 33 stopnie dziś w Zielonej Górze, 32 w Poznaniu, Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim, 31 w Katowicach, Opolu i w Bydgoszczy, 30 w Szczecinie, Łodzi, Kielcach oraz w Warszawie. W pozostałych miastach nieco poniżej 30. Nocą od 14 stopni w zachodniopomorskim, przez 16 w Małopolsce czy w Podkarpackiem i 18 na Dolnym Śląsku, do 19 na Mazowszu.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 20 minut do godziny 8. Michał, nie mogę się doczekać, jak skończysz swoje haiku.
2: Dla marynarza Gaudiego Orwella dziś bukiet róż. Czas na kalendarium. No cóż.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Zaczynamy od urodzin. George Orwell, 1903 rok, wiadomo, brytyjski pisarz, publicysta, powieść Rok 1984, czy Folwark zwierzęcy?
2: I powieść, proszę państwa, on się nie urodził w 1984 roku, nie dałoby rady.
1: Tu trochę dłużej będzie. Antoni Gaudi urodził się w 1852 roku, 25 czerwca. W tym roku przypadała setna rocznica śmierci. Architekt, twórca Sagrada Familia, która w tym roku też została zakończona, w sensie budowa Sagrada
2: Familia. Tak jest, dodajmy, szaleniec, absolutny ku uciesze wszystkich, którzy cieszyć oko mogą jego dzieła.
1: Polecam wam jego niezrealizowany projekt Hotel Attraction z Nowego Jorku z 1908 roku. Dodam, że Gaudi niestety wpadł pod tramwaj i w 1926 roku chwilę po zmarł.
2: No
1: lecimy
2: cóż.
1: Dalej. Michael Jackson zmarł w 2009 roku. Zobacz, jak ten czas szybko leci.
2: I dlatego nie może zbliżać się do żadnej szkoły.
1: W 1976. Chciałem jakoś zareagować.
2: Nie musisz, proszę bardzo.
1: Historię. W Polsce wybuchły robotnicze protesty przeciwko podwyżkom cen żywności, czyli słynny czerwiec
2: tak
1: 76. Radom Ursus Płock.
2: Bynajmniej nie szynki, bo szynki wtedy nie było, proszę państwa.
1: A na koniec. W 1998 roku każdy z nas znał ten charakterystyczny dźwięk. Wszyscy, większość z nas używała właśnie tego systemu. Windows 9.8 miał swoją premierę. Panie Billu Gatesie, dziękujemy.
2: A ty wiesz, że Start Me Up Stonesów miało być tym dźwiękiem, ale zmienili.
1: To chyba dobrze dla Stonesów. A propos, Stonesi wydają za chwilę płytę już 10 lipca. Co teraz będzie? Muzyka.
2: I 7.42.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ludzie, czy wy rozumiecie, że ten opener to się zaczyna już naprawdę za niecały tydzień? To jest tylko 6 dni. Od razu wam powiem, że 1 lipca Florence and the Machine i David Byrne, 2 dnia Nick Cave and the Bad Seeds, 3 The Cure and The Cure, a poza tym całe mnóstwo fantastycznych artystów, no choćby Nicka pod namiotem.
2: No też nie można mówić tylko o roku, przecież nasi słuchacze mają otwarte głowy i na pewno pod sceną, kiedy Calvin Harris będzie grał, też będą się bawić.
1: No toż to
2: od
1: mówię,
2: od 1 do 4.
1: Tak.
2: Tak jak powiedziałeś, zapraszamy was bardzo serdecznie. Czy wy widzieliście te nagrania z tego centrum, gdzie startują statki w Miami?
1: Cape Canaveral.
2: Jest. To właśnie taka jest teraz atmosfera u nas w studio. Wymyślamy pytanie konkursowe. Musi być trudne. Musi sprawić nam satysfakcję i wam, jak wygrać.
1: Bo Polska chce, bo Polska pragnie, bo Polska marzy i pożąda i mamy dla niej ten jeden podwójny.
3: 3, 2, 1, engage.
2: A po pełnej porozmawiamy jeszcze o księdzu, który złapany został i za jazdę pod
1: wpływem. To właśnie nie po pełnej, tylko umawialiśmy się, że po pół jawozem. Desperanos w Antyradiu.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O, po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Oasis. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Odbudowa Ukrainy tematem numer jeden w Gdańsku przynajmniej dziś i jutro. Szpital południowy, budżet i Trzaskowski to tematy na dziś dla Warszawy. W tej prawdzie też przygotowania do ekstremalnych upałów.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Odbudowa Ukrainy dziś na tapecie w Gdańsku. Za dwie godziny zacznie się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy tego kraju. Jak już wiemy, przez zamieszanie z UPA i orderami Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie. Nie będzie też jego żony. Na miejscu pojawi się natomiast premier Ukrainy. Szerzej ze świata spodziewani są przedstawiciele różnych rządów i reprezentanci międzynarodowych instytucji finansowych.
0: Prawda Antyradia.
1: Dwie sesje w jeden dzień, tak dziś będzie pracowała Rada Warszawy i w obu przypadkach będzie robiło się gorąco. Na początek radni zajmą się tematem absolutorium za zeszły rok i wotum zaufania dla Rafała Trzaskowskiego. Potem część nadzwyczajna, czyli awantura o sytuację w szpitalu południowym. To tam lekarz w trakcie specjalizacji miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, organizować kolejkę VIP dla rządzących, a z szafy wypadają kolejne trupy. Mowa jest o rzekomych nieprawidłowościach prowadzących do śmierci pacjentów i o zwolnieniu lekarza sygnalisty.
0: Prawda Antyradia.
1: Ostatnie przygotowania na falę. Falę upałów. Lubuskie służby wiedzą, że będą miały pełne ręce roboty. Tam w weekend może być 38 stopni Celsjusza. Policja, Tomasz Zgirski.
2: Przygotowujemy się do wzmożonego ruchu turystycznego na drogach, ale również nad terenami przywodnymi. I tutaj apelujemy do Państwa, żeby korzystać ze strzeżonych kąpielisk i przede wszystkim w trakcie kąpieli unikać spożywania alkoholu.
1: Kolejne miejscowości szykują kurtyny wodne. Stanęły one między innymi w Gorzowie.
0: Prawda Antyradia.
1: A skoro już o początku wakacji mowa, w pierwszej ich części do remontu pójdzie Ruska we Wrocławiu. Ekipy zabiorą się za odcinek od Placu Solnego do Kazimierza Wielkiego. Mają przebudować nawierzchnię rury i posadzić ponad 2000 roślin. Sama ulica nie zostanie całkowicie zamknięta. Wrocławskie inwestycje, Bartosz Nowak.
3: Częściowo chcemy ten ruch pieszych utrzymać w tamtym miejscu. Nie tylko, bo tą obsługę bytową nieruchomości również. Także to też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę budowy.
1: Prace może i ruszą szybko, ale swoje potrwają. Roboty są rozpisane na 9 miesięcy. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 8. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie w najbliższych dniach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: 33 stopnie dziś w Zielonej Górze. To będzie najcieplejsze z miast w naszym kraju, ale to nie koniec ociepleń. Jutro 33 stopnie będą nie tylko w Zielonej Górze, ale i w Katowicach. W sobotę do 36 stopni w Szczecinie, Gorzowie i w Zielonej Górze. W niedzielę 39 stopni w Poznaniu. W poniedziałek 37 w Katowicach i w Rzeszowie.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Desperados w Antyradiu.
1: 12 minut po 8, proszę Państwa, za każdym wielkim wydarzeniem stoi jakiś potężny mózg, jakiś turbooperator, smooth operator.
2: Yes.
1: Za openerem stoi szara eminencja Michał Ziółkowski.
2: Mikołaj Ziółkowski, mój kolega, oczywiście. Dobry.
1: Teraz tak, wyobraź sobie, że któregoś dnia budzisz się rano, patrzysz w lustro i jesteś Mikołajem. I masz teraz zadanie: stworzyć nowy festiwal, nazwać go i umiejscowić, kochane. Już nie opener, już nie mówimy o Coachella, już nie mówimy o Bittersweet, nie mówimy o Summer Punch. To musi być twój własny festiwal w jakimś intrygującym miejscu.
2: Podwójny karet na openera dla was mamy.
1: Oczywiście.
2: Myślę, że mogę powiedzieć czas start. Jeżeli ty mnie pytasz, jak ja bym nazwał swój festiwal, to byłby festiwal drogi w bardzo prestiżowym miejscu.
1: Festiwal drogi, ale tani.
2: Tani film drogi.
1: Rozumiem. Czyli, a nie UFO Fest na przykład. Jakiś.
2: UFO Fest, dobra nazwa.
1: Prawda?
2: No.
1: Dobra.
2: A ty, najsłodszy fest?
1: No właśnie, The Sweetest bym go nazwał. Sweet Festival.
2: No jest bittersweet. Jest tych festiwali w ogóle w Polsce dużo i mają się dobrze.
1: I one w ogóle nazywają się wszystkie dziwnie i darujcie sobie sponsora, chociaż może jakoś go wpleciecie do nazwy. Dlatego z okazji podwójnego karnetu na openera, który mamy dzisiaj dla was, bodaj jedna z najcenniejszych nagród, prosimy nazwać swój festiwal i umiejscowić.
2: Dokładnie. Jak nazwiecie wasz festiwal i gdzie będzie się odbywał? 13 minut po godzinie 8. desperanos@antyradio.pl. Tutaj mailowo, telefonicznie 321-321-600 i jak już do nas dzwonicie, jak powiecie nazwę, powiecie gdzie będzie wasz festiwal, robicie wdech i podajecie numer telefonu, żebyśmy mogli do was oddzwonić, bo inaczej będzie nam ciężko wręczyć wam nagrodę, jak was wybierzemy.
1: Szczególnie tak bardzo cenną. Już za 6 dni startują.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 17 minut po godzinie 8. Michał otworzył naszą skrzynkę mailową.
2: I wysypało się.
1: Rozsypało się po całym studio w maile od was.
2: Słuchaj, co powiesz na taki festiwal na platformie wiertniczej?
1: Logistycznie ciężko.
2: Festiwal spać? Nazywałby się Na Fali Fest.
1: Dobre, ale nie ta platforma dla mnie nie przekonuje mnie.
2: Żaneta, no przykro mi, ale starajcie się dalej. Pytam
1: ale
2: was...
1: Michał do was dojedzie, dopłynie.
2: jakimś cudem. Słuchaj, jest tutaj w Pcimiu Dolnym sponsor Kopytko Premium. Festiwal ma się nazywać Festiwal Kiszonej Nostalgii. No tak, no właśnie.
1: Jak to headliner Acid Drinkers.
2: Dziobakowy festiwal i odbywałby się on w rezerwacie dziobaków. Proszę państwa, starajcie się proszę, naprawdę. Przecież to jest obędz, 5 zł.
1: Tak jest, dla konia,
2: zbieramy na konia małgo.
1: 18 minut po 8, czekamy na wasze maile, czekamy na wasze telefony. Teraz Happy Set, to jest dobra nazwa na festiwal w ogóle.
2: Bardzo dobrze, super. Zgadzam się.
1: Zanim pójdę, pozdrawiamy Kubę i spółkę.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: /.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Roka w Anti Radio. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Kto zwalcza ból?
16: Wundary!
15: Kto?
16: Wundary!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
20: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
21: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
22: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
23: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
25: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
26: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
29: Stan wyjątkowy po dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Uwaga na drogach, zaczynamy okres z dużą liczbą wypadków. W tej prawdzie będą też impulsywne zakupy. Zdarza nam się popłynąć, zwłaszcza jeśli coś jest naszym hobby.
28: Prawda Antyradia.
29: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Usłyszeliśmy krzyczących ludzi, wszyscy zbiegali po schodach. Tak świadkowie mówią o dwóch trzęsieniach ziemi, jakie nawiedziły Wenezuelę. Przypadły na święto narodowe, mnóstwo ludzi siedziało więc w domach. Oficjalnie na razie są 32 ofiary i 700 osób rannych. Eksperci mówią o możliwych tysiącach zabitych. Wstrząsy o magnitudzie wyraźnie przekraczającej 7 punktów były odczuwalne m.in. w Caracas. Lotnisko na przedmieściach stolicy zostało zamknięte przez zniszczenia. Wenezuelskie władze wprowadziły stan wyjątkowy. Stany Zjednoczone zadeklarowały, że chętnie pomogą.
28: Prawda Antyradia.
29: Ostrożnie na drogach w najbliższym czasie. Co trzeci wypadek zdarza się w wakacyjnych miesiącach. Tak wynika z danych Instytutu Transportu Samochodowego. W ostatnich 3 latach to było prawie 13 tysięcy zdarzeń, w których zginęło ponad 1000 osób, a rannych zostało prawie 15 tysięcy.
28: Prawda Antyradia.
29: Zmiany w ZUS. Premier odwołał prezesa Zbigniewa Derdziuka. Związkowcy oczekują, że nowy szef rozwiąże ich konflikt z pracodawcą. W zakładzie trwa spór dotyczący podwyżek i warunków pracy. W zeszłym tygodniu był nawet strajk ostrzegawczy. O nadziejach Damian Eksertowicz.
30: Przyjdzie z chęcią rozwiązania sporu zbiorowego. Powinna nastąpić stabilizacja pracy zakładu, ale czy ona będzie z korzyścią dla pracowników? Nie wiemy.
29: Żądania pozostają bez zmian. To 1200 zł podwyżki dla wszystkich pracowników.
28: Prawda Antyradia.
29: Jak na hobby, to można więcej. Ponad 1/3 z nas zdarzyło się popłynąć z wydatkami. Najczęściej założony sobie limit przekraczają ludzie po 40. Santander Consumer Bank, Magdalena Zlot.
31: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencer że kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
29: Do wydatków ponad stan skłaniają też promocje. Ponad 25% badanych skorzystało z kredytu albo płatności odroczonych, żeby nie stracić okazji.
32: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
28: Sport w Antyradiu.
33: Piotr Frank Marciniak,
2: Dzień dobry, zaczynamy od Gliwic, gdzie Polska pokonała Belgię 3-2 w drugiej kolejce kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów. Belgowie prowadzili 2-0, fundując kibicom zimny prysznic. Na szczęście od trzeciego seta Polacy wzięli się za rywali bez zbędnych ceregieli. Doprowadzili do remisu, a w piątej odsłonie po niezwykle zaciętej walce ograli Belgów 15-13. Kolejnym rywalem będzie Turcja, która wygrała z Chińczykami 3-0. Mecz Polska-Turcja, start 20. Jest czwartek, jest mundial. Dziś odbędą się dwa spotkania w grupie E. Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy sprawdzą Ekwador. Jeśli Curaçao wygra z Wybrzeżem, a Ekwador przegra z Niemcami, to Curaçao zapewni sobie awans do kolejnej fazy turnieju. Brzmi nieprawdopodobnie, ale futbol kocha takie historie. Start 22.
32: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Już czuć, że dziś się zacznie. Przed nami pierwszy dzień, w którym w większości kraju będzie 30 i więcej stopni. Poniżej 30 dziś Kraków, Rzeszów, Lublin po 29 stopni, 27 w Białymstoku, Olsztynie i w Trójmieście, 26 w Suwałkach, 24 w Koszalinie. W pozostałych miejscach od 30 do 33 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: No hej, ja chętnie u nas zobaczyłbym taki festiwal z amerykańską muzyką, wiecie, typowo blues, jazz, rock and roll, country i nazwałbym go Kalifornia.
1: Bardzo dobre.
2: Domyślam się, że w Kaliszu.
1: Bardzo dobre. No, oczywiście tutaj niedomówienie jest jawną sugestią. Pytamy was o wasz festiwal, waszą nazwę na ten festiwal i miejsce, w którym byście go zorganizowali. Jakie propozycje, panie Piotrze?
2: Proszę pana, napisał do nas Adam, który ma propozycję. Nazwa festiwalu Hades Gate, miałby miejsce w którejś z naszych nieaktywnych polskich kopalni. Dobre rockowe i metalowe gwiazdy z całego świata i ten mroczny klimat. I mam jednego tutaj jeszcze.
1: Czarno to widzę.
2: Jeden fajny typ, Mariusza, który zaimponował mi logistyką. Otóż nazwałbym festiwal Stadioner. Zespoły grałyby na największych polskich stadionach i halach, oczywiście nie jednocześnie, gdy na przykład jeden grałby w Warszawie, na innych ich koncert byłby wyświetlany na wielkich telebimach, stąd ludzie przeżywaliby festiwal w wielu miejscach jednocześnie sponsorem PZPN. To jest dobre, ale powiem wam szczerze, że to mi się trochę piłkarsko również skojarzyło. Zobacz, Mistrzostwa Świata w Meksyku, pomysł. Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Że w kilku miejscach po prostu oglądamy stadion, jeżdżą po całym kraju.
1: No słuchaj, ja tutaj mam absolutnie mojego faworyta. Napisał do nas Igor. Cześć, zorganizowałbym festiwal. Uwaga, mam nazwę. Drogo, zimno i pada. Pod zardzewiałą wiatą PKS. Widowisko, gdzie zamiast koncertów celebrujemy naszą najwspanialszą tradycję, czyli trzydniowe, churalne marudzenie na ceny, pogodę i sukces sąsiada. Pozdro, Igor.
2: O, to mocna propozycja Igora. 18 minut do 9. Desperanos@radio.pl. Tam czekamy na wasze wiadomości. Możecie też do nas dzwonić. 321-321-600. Thank you.
1: U nas tanio, ciepło i nie pada. Desperanos w Antyradiu.

0: Rockstar. Desperanos w Antyradiu.
1: Moi drodzy słuchacze, zacytuję, pozwolisz, dobrze?
2: Za moi drodzy też powinniśmy pobierać opłatę.
1: Dobrze, prawda, ale mogę? To w przyszłym tygodniu. Na razie zbankrutujemy na proszę państwa. Poczułem się... To było poza, off the record. Poczułem silny głód. Mało tego dnia jadłem, lodówka była pusta, postanowiłem więc zorganizować jakoś to jedzenie. Dlaczego cytuję księdza Konrada Rzet? Otóż zbliża się koniec jego procesu, który w kwietniu ten ksiądz, pan ksiądz Konrad, został złapany na jeździe pod wpływem alkoholu. Wyobraź sobie, tradycyjnie historia, Lublin, ulica Kraśnicka, policjanci zatrzymali do kontroli samochód, noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kierowca przekraczał prędkość, no i został poddany badaniu na obecność alkoholu w organizmie.
2: Tu, proszę państwa, zazwyczaj w grę wchodzi jakieś tłumaczenie, prawda? Dlaczego kierowca się spieszył? O co chodzi, że przekroczył prędkość? Mamy tłumaczenie.
1: Mamy tłumaczenie. Odebrało mi rozum i powziąłem decyzję o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu. Dodam, ksiądz miał 2 promile w momencie zatrzymania. No konsekwencje były srogie.
2: To trochę bardzo odebrało.
1: Bo trafił do aresztu, stracił prawo jazdy, zabezpieczono jego samochód i postawiono mu zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Po prostu był głodny. Poczułem silny głód. Mało tego dnia jadłem. Twierdził, że wcześniej tego dnia wypił kilka lampek wina, po tym jak do późna pracował. No wiadomo, okres świąteczny jest intensywny w tym zawodzie. Tłumaczył też, że początkowo chciał zamówić jedzenie na plebanie, jednak zniechęcił go bardzo długi czas oczekiwania na dostawę. Bardzo długi czas może być konsekwencją tych czynów.
2: Ksiądz twierdzi, że spieszył się bardzo do maka, słuchajcie, bo nabrał ochotę
1: na
2: Klerburgera prawdopodobnie. A jakie jest ulubione danie?
1: Frytki święcone.
2: Nie. Shake o smaku moim Bacha.
1: Republika Biała Flaga po prawdzie w Antyradio. Słyszycie nas.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Wraca sprawa skóry. Dziś zajmie się nią Sąd Najwyższy. MKOL ma po 10 tysięcy dolarów dla olimpijczyków. Zacznie od wypłat wstecz. W tej prawdzie będą też upały, wyjazdy i burze.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Skóra przed Sądem Najwyższym. Dziś kasacja prokuratury od wyroku uniewinniającego. Robert J. był sądzony w sprawie zabójstwa 23-letniej studentki pod koniec lat 90. Fragmenty jej skóry zostały wyłowione z Wisły w Krakowie. Sąd okręgowy uznał, że J. jest winny i skazał go na dożywocie. Sąd apelacyjny uniewinnił go. Zdaniem śledczych jednak naruszył prawo procesowe. Kasacja obejmuje 23 zarzuty. Szczegóły nie są znane.
0: Prawda Antyradia.
11: 10 tysięcy dolarów dla sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich. Otwarcie wsparcie funduszu ogłosił MKOL, dodając, że pierwszymi beneficjentami będą tegoroczni olimpijczycy zimowi z Włoch.
1: Prawda antyradia.
11: Trump pokłócił się z republikańskimi senatorami w USA. Do burzliwej dyskusji doszło, kiedy jeden z polityków zarzucił prezydentowi USA, że wojna z Iranem była błędem. Bill Cassidy w pewnym momencie przestał mówić do Trumpa, panie prezydencie, a zaczął brachu. Potem przyznał, że stracił panowanie nad sobą. Głowa państwa pozostaje niezrażona. Po wszystkim Donald Trump stwierdził, że partia jest zjednoczona, a Iran robi wszystko, czego on sobie życzy.
1: Prawda antyradia.
11: Zamknięte w samochodzie dziecko to wystarczający powód, żeby w czasie upału zbić szybę w tym aucie. Policja przypomina, to ratowanie życia. Tylko działajmy z głową. Warto zawiadomić mundurowych. Przemysław Kędzior.
12: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
11: W przypadku zwierząt to też jest dozwolone.
1: Prawda antyradia.
11: A propos upałów, dobra pogoda to wyjazdy, ale nieraz też burze. Jak sobie poradzić z burzą, będąc pod namiotem? Podpowiada Domowy Survival i Krzysztof Lis.
13: Taką rzeczą, którą warto jest zrobić zawczasu, to jest po prostu przemyśleć sobie, co byśmy robili w takiej sytuacji, co nam dokładnie zagraża. I mając te dwie informacje w głowie, wyobrażając sobie już nawet taki scenariusz, jesteśmy z perspektywy reakcji naszego mózgu, tej chemii, która się wtedy wydziela, tych hormonów stresu i tak dalej, jesteśmy przygotowani na taki kryzys znacznie lepiej, niż gdy po prostu pierwszy raz w życiu się z nim spotykamy. Chociaż może się to wydawać irracjonalne, to mózg w podobnym stopniu traktuje to, co my sobie wyobraziliśmy, jak i to, co w życiu przeżyliśmy.
11: Trzeba wiedzieć, czego w okolicy unikać, a gdzie można znaleźć schronienie. No i trzeba też pamiętać o prognozach pogody. Jest 9:03, to była Prawda Antyradia. Do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Zielonej Górze. 32 stopnie w Poznaniu i we Wrocławiu. 31 w Opolu i w Katowicach. 30 w Warszawie oraz w Łodzi. 29 stopni będzie w Krakowie i w Rzeszowie. 27 w Trójmieście i w Olsztynie. Najmniej 24 stopnie dziś w ciągu dnia w Koszalinie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Starless i Perfect Circle w Antyradiu. Proszę Państwa, teraz...
2: Piątka.
1: Okej, no. Przepraszam bardzo. Jest pomysł na taki festiwal, proszę Państwa. To nie jest nieliczone, ale...
2: Liczone. Dyszka.
1: Cicho, kolega chciał się skupić teraz na czworonogach. Próbowałem inny temat, nie robimy pieski.
2: Nie, bo ja mam dwa pieski i wiem, jaki to jest
1: dwa?
2: Ból.
1: No spokojnie, bubu tylko. A drugie?
2: Nie, drugi jest, Phoebe. Dwa.
1: To ja nie wiedziałem, okej.
2: Upał może dać się we znaki ludziom i zwierzakom oczywiście. Po pierwsze, stały dostęp do wody. Muszą mieć psy. Mm-hmm. Wrzucić do tej wody kostkę lodu.
1: Przy 40 stopniach samochód to piekarnik, pamiętajcie o tym.
2: Nie zostawiajcie pod żadnym pozorem zwierzaka w aucie.
1: Dzieci
2: auto
1: też nie.
2: Szybko się nagrzewa. No i mogą być przykre konsekwencje. Dzieciaki też, bo to zdarzały się takie straszne przypadki. Pamiętajcie o tym bardzo.
1: Dobra, dostęp do wody, raz, dwa.
2: Czyli nie zostawiaj w aucie, to dwa.
1: Tak.
2: Trzy, zaciemnione miejsce jest potrzebne, żeby pies zawsze mógł się ukryć przed słońcem.
1: Okay.
2: Czwórka, spacery rano i wieczorem.
1: Dwa razy dziennie przy tych upałach?
2: Dlaczego? Bo na przykład po pierwsze jest duszno, po drugie jest gorący asfalt i zwierzaki, musimy dbać o ich łapy. Możemy smarować te łapy specjalnymi preparatami.
1: Właśnie. Co to jest za preparat? Ja pierwszy raz się z tym spotykam.
2: Na zimę mój pies pierwszy raz, śmiałem się z tego do tej pory, miał buty i wydawało mi się to komiczne, ale rzeczywiście przy tym jak solą nasze chodniki, to potem bubu cierpiał.
1: Ja dziecku kiedyś wysmarowałem stopę, się ślizgał w przedpokoju.
2: No i słuchajcie, są też wynalazki nowoczesne, na przykład mata chłodząca, mokry ręcznik, albo dostęp do basenu z wodą.
1: Nie ten więc mata, co śpiewa.
2: Zbliżają się dość hardkorowe upały, dbajcie o siebie, dbajcie o zwierzaki.
1: Pamiętaj, gorąco jest jak sam nogę podnosisz przy toalecie.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Po wpół do po newsach w Antyradiu dowiecie się, kto z was pojedzie na Openera od 1 do 4 lipca. Konkurs trwa, ostatnia prosta. Piszcie nam, jak nazwalibyście swój festiwal i gdzie by się odbywał.
2: To tyle, kropka, dokładnie tak. Jedna podwójna, za chwilę w czyjeś dłonie po frunie.
1: Ostatnie, co powiem, desperanos@antyradio.pl. Billy Idol teraz.

0: Hi, we're Guano Apes.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
14: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Fishman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring. Dire Straits.

0: Vias de Roca, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Topimy się od gorąca, topimy się też w wodzie. W czerwcu już 30 osób. Co oznaczają słowa Donalda Trumpa? Prawie 2 miesiące po ich napisaniu nadal nie wiadomo. Nowe autobusy dotarły do Krakowa.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. 30 osób utonęło w Polsce w czerwcu, 3 tylko w ciągu ostatniej doby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, żeby nad wodą pić wodę, żeby nie schładzać się gwałtownie i żeby tonących ratować ostrożnie. Jednocześnie zachować czujność, bo idący na dno nie macha rękoma i nie krzyczy jak na filmach.
2: Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Obserwując, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa, i najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nowej. Włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie.
1: Wyjaśniał szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Pracę w Śląskiem zaczyna właśnie kilkuset ratowników.
0: Prawda Antyradia.
1: Blisko 2 miesiące to za mało, żeby zrozumieć, co miał na myśli Donald Trump. Nie ustaliliśmy, co oznacza decyzja prezydenta USA o żołnierzach w Polsce. Tak mówi ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO i dodaje, że nawet gdyby coś wiedział, to i tak by nie powiedział. Matthew Whitaker stwierdził tylko, że wpis Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy to intencja, a szczegóły są ustalane. Ich elementem jest tych ustaleń jest m.in. zapowiedziany na najbliższe pół roku przegląd sił USA w Europie.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 300 dronów przechwyconych to nie wojna, to mistrzostwa świata w piłce nożnej i to tylko ich część w USA. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Transportu przejmuje bezzałogowce latające w pobliżu stadionów. Ich operatorom grożą zarzuty karne i grzywny do 100 tysięcy dolarów. Przy sportowych arenach rozstawiają się specjalne zespoły FBI, których zadaniem jest wyłącznie wykrywanie i neutralizowanie dronów.
0: Prawda Antyradia.
1: Ultimatum zadziałało. Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami. Tak przynajmniej mówi Wołodymyr Zełenski, który wcześniej ostrzegał, że jeśli Łukaszenka nie zdemontuje urządzeń, to zajmie się tym Kijów. Nie wiadomo, czy przekaźniki faktycznie zostały zdemontowane. Na pewno w tej chwili nie działają.
0: Prawda Antyradia.
1: Elektryk gotowy od zaraz. 15 nowych autobusów na prąd przyjechało do Krakowa.
3: Wyróżnia je przede wszystkim doskonały zasięg. Autobusy są wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, w tym tak zwany GSR-2, dzięki czemu autobus zwraca uwagę na przeszkody.
1: Zachwalał przedstawiciel producenta Jakub Zakrzewski. 1/4 autobusów w MPK w Krakowie to pojazdy zeroemisyjne. Od 24 do 33 stopni dziś w ciągu dnia. 30 stopni i więcej w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, we Wrocławiu, Opolu czy w Zielonej Górze. Wieczorem bardzo ciepło, nadal będzie od 17 do 25 stopni, a najcieplej ma być we Wrocławiu. Noc jeszcze nie tropikalna, ale już blisko.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Ależ to był bój, ale to był bój o przebój, o przeboje w zasadzie, które zagrają The Cure, David Byrne, Nick Cave and the Bad Seeds.
2: Przypominamy, że mamy podwójny kardent na Openera od 1 do 4 yes. kwietnia. Konkurs brzmiał tak, jak nazwalibyście swój festiwal i w jakim miejscu by się on odbywał. Dostałem propozycję od pana słuchacza. Mm-hmm. Festiwal z muzyką metalową miałby nazwę Metalurgia. Wydarzenie zostałoby zorganizowane na surowym, postindustrialnym terenie dawnej huty Pokój w Rodzie Śląskiej. Brzmi to bardzo, bardzo dobrze.
1: Słuchaj, a co powiesz na festiwal wiecznie marudzących seniorów w wsi Jęczydół w województwo zachodniopomorskie?
2: Brzmi dobrze. A Fala Wolności gdzieś na pokładzie statku płynącego po Bałtyku? Brzmi dobrze.
1: Bardzo dobrze. Festiwal Cyców, który oczywiście byłby umiejscowiony w miejscowości Cyców w województwie lubelskim. Nazwa jest niezwykle chwytliwa, natomiast lokalizacja ustawi dojazd naszym wschodnim sąsiadom, rozsławiając festiwal na arenie międzynarodowej.
2: Pogo pod Giewontem w Zakopanem oczywiście. Taka propozycja od Karoliny. Ale Michał, czy my teraz ogłaszamy, czy jeszcze potrzymamy ich Małgo, chwilę w niepewności?
1: Małgo, jak robimy? Małgo wzrusza ramionami. Robi to niezwykle powabnie, proszę państwa. Ale przejdźmy w takim razie do laureata. I wiesz co, i mam tutaj jeszcze jednego dodatkowego
2: Grand Prix.
1: Czyli Grand Prix teraz, tak?
2: Tak.
1: Dobrze, no to czytam. Cześć. Zorganizowałbym festiwal Drogo, zimno i pada. Pod zardzawiałą wiatą PKS. Widowisko, gdzie zamiast koncertów celebrujemy naszą najwspanialszą tradycję, czyli trzydniowe, churalne marudzenie na ceny, pogodę i sukces sąsiada. Pozdro, Igor.
2: Yeah! Wielkie brawa. W ostatnim wejściu tuż przed 10:00 Michał wręczy swoją nagrodę, czyli uścisk dłoni prezesa.
1: Zdecydowanie tak. No, było blisko, ale zwycięzca może być tylko jeden. Jest 9:44. Pamiętajcie, że Openar już za 6 dni.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Festiwal Drogo Zimno i Pada. Zwycięzcą jest Igor, gratulacje. Ale słuchaj, proszę cię, rzucam na taśmę. Festiwal regulamin nie przewiduje dodatkowej nagrody, ale co powiesz na uścisk dłoni prezesa?
2: Świetna nagroda, od ciebie prestiżowa wręcz.
1: A ten mail równie doskonały. Słuchajcie, krótko i treściwie, tak jak lubię najbardziej. Napisał do nas Filip. Festiwal nazywa się VIP Fest, a organizowany będzie w Szpitalu Zachodnim w Warszawie.
2: 13 minut do godziny 10. Dziękujemy wam bardzo. Słyszymy się z wami punkt 6:30 jutro w piątek.
1: No właśnie, ciężko się rozstać, ale tylko do jutra. No to tyle. Ahoj.
0: Na Esperanos w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Prowokacje w drodze. Ukraina ostrzega przed rosyjskimi zagrywkami. Amerykanie pakują się i lecą do Wenezueli. Tym razem nie planują przewrotu. W tej prawdzie będą też zakupy i to, jak nas na nich ponosi.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Spór między Polską a Ukrainą. Rosja nie omieszka go wykorzystać. Kijów ostrzega, że szykowane mogą być prowokacje w Ukrainie z użyciem polskiej symboliki. Miałoby do nich dochodzić podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ta rusza za 15 minut i potrwa dziś i jutro. Cel to dalsze pogłębianie podziałów.
1: Prawda Antyradia.
0: Ratownicy natychmiast ruszają do Wenezueli. Stany Zjednoczone wysyłają ludzi i środki medyczne do dotkniętego trzęsieniami ziemi kraju. Władze w Caracas spodziewają się pomocy z innych państw w najbliższych godzinach. Po dwóch silnych trzęsieniach, których magnituda przekraczała 7 punktów, wiadomo co najmniej 32 ofiarach i ponad 700 poszkodowanych osobach.
1: Prawda Antyradia.
0: Małpki muszą poczekać. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, czyli między innymi małpki. Jak mówi ministra klimatu i środowiska, najpierw zobaczymy, czy system będzie działał stabilnie i kompleksowo w wakacje przy największym spożyciu płynów.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje, start. Dziś ostatnie lekcje, jutro zakończenie roku szkolnego i prawie 2/3 z nas już wie, co będzie robić. Najczęściej wyjeżdżamy do innych krajów europejskich i nad polskie morze. Prowident Karolina Łuczak.
2: W tym roku ankietowani Polacy preferują krótkie urlopy. 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni. Taki krótki, maksymalnie tygodniowy wypoczynek najczęściej planują osoby w wieku 25-34 lata.
0: Najczęściej na wakacyjny wyjazd planujemy wydać od 2 do 4 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: A zakupy potrafią ponieść. Prawie 1/3 biorących udział w badaniu Santander Consumer Bank przyznała, że przekroczyła swój budżet zaplanowany na wydatki związane z hobby.
3: Polak w drodze na zakupy obiecuje sobie rozsądek. Prowident Karolina Łuczak.
2: Aż 36% badanych ograniczyło impulsywne zakupy.
3: A później dopada promocja. Santander Consumer Bank, Magdalena Zlot.
4: Żeby nie przegapić okazji, co czwarty Polak sięgnął w ostatnim roku po kredyt lub zakup na raty.
3: Do przekroczenia budżetu skłaniają nas inni.
4: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 10:00. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. ...33 stopnie dziś w Zielonej Górze, 32 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim, 31 w Katowicach, Opolu i w Bydgoszczy, 30 w Szczecinie, Łodzi, Kielcach oraz w Warszawie, w pozostałych miastach nieco poniżej 30. Nocą od 14 stopni w Zachodniopomorskiem, maksymalnie do 19 na Mazowszu.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Antyradiu.
1: Prawie 10 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, mamy tydzień z festiwalem Open Air. Do tego mamy różne zaproszenia na koncerty. Ja będę miał dzisiaj dla Państwa, tak jak wczoraj, dwuosobowy bilet na Bloodfest 27 czerwca, Hradec Kralowe. Proszę Państwa, Kralowe. Proszę bardzo. A społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Światowy Dzień Beatlesów, Światowy Dzień Koziego Sera, Dzień Smerfa, Dzień Marynarza, to bardzo ważne święto, oraz Dzień Kolorowej Telewizji. Kiedyś to było coś dziwnego, obecnie to już norma. 25 czerwca 1800 roku w Pszczynie oddano do użytku Pałac Książęca Bażantarnia, a w 2006 roku w Nowosybirsku odsłonięto pomnik sygnalizacji świetlnej. Swoją drogą muszę się przyjrzeć temu pomnikowi i zobaczyć, jak on wygląda, bo to musi być mocny temat. Ciekawe, czy zmienia światła. A jeżeli tak, to zakomunikuję Państwu to w odpowiednim momencie. Będzie też motoślad za chwil kilka, a potem pękniemy strzała.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Cóż tam, motowizji? Przed nami jedna z najtrudniejszych rund rajdowych mistrzostw świata, rajd Akropolu. Wszystkie odcinki specjalne można śledzić na żywo w motowizji od dnia dzisiejszego do niedzieli. W piątek o godzinie 18 motowizja zaprosi widzów na kolejny odcinek programu Kultowe Rajdowe. Tym razem bohaterem będzie wyjątkowy Peugeot 205 stworzony przez Wiesława Steca. NASCAR wraca na jeden z najbardziej wymagających obiektów drogowych w kalendarzu, Sonoma Raceway, przepraszam. Transmisja wyścigu z Sonoma już w niedzielę o 21.30 na antenie Motowizji. Dziś wieczorem o 21.00 także na antenie telewizji Motowizja, premiera najnowszego Motośladu. Dziś odcinek specjalny poświęcony zlotowi Radawa 2026, organizowanemu od lat przez Roadrunners MC Chapter Jarosław. Antyradio wspiera medialnie tę imprezę. Pojawia się też motocykl, który będzie nagrodą do wygrania na zlocie. W poniedziałek o 21.00 premiera najnowszego autoportretu Ostrego. W programie prace nad Ostrym Rollsem jest kilka koncepcji co do jego tuningu i malowania. Mocarne firmy się nim zajęły. RWRB 43 Custom Classics pracuje nad konstrukcją, no i jeszcze prace projektowe. No i do tego na imprezie Amkarowe Wtorki pojawił się bardzo ciekawy Chevrolet Van G20, a jego właściciel zachwala jego zalety. Poprzednie odcinki Motośladu, jak i autoportretu Ostrego można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
6: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Era. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę.
15: mogę przestać śpiewać!
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Kaufland jest fresh.
21: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
25: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
26: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
27: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
28: szklana
27: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
29: Zrobią z nas nowe opakowania.
30: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
27: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
31: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Nie wszystko zależy od nas.
34: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
33: Co się zmieniło?
34: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
35: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
36: Po reklamie.
37: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

znalazłem taki artykuł, no tytuł, gdzie rodzi się śmiech, zależy który. I tutaj napisano, że są dwa rodzaje śmiechu, niekontrolowany i społeczny. Zdaniem naukowców odpowiadają za niego różne rejony mózgu. Ja powiem, że jeszcze jest śmiech sztuczny. Tak, no, zdarzało się to zupełnie niektórym ludziom w niektórych sytuacjach. Niektórzy potrafią się śmiać na zawołanie, od chociażby aktorzy, albo co po niektórzy ludzie, którzy zajmują się mediami.

0: Mikołaj ze Szczecina napisał tak: w piosence Cztery pokoje Kazik śpiewa: Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca niemal przez 7 miesięcy w roku i lato nie jest gorące. Z kolei w piosence Maciek Kazik śpiewa: kręci się ziemia wokół słońca, szału można dostać z gorąca. Proszę, aby Kazik zajął oficjalne stanowisko, pisze pan Mikołaj ze Szczecina. Panie Mikołaju, prawdopodobnie dopasowuje w setliście koncertowej te utwory, które pasują akurat do pogody. Podobnie jak wyznawcy globalnego ocieplenia aktywują się, gdy żar się leje z nieba, a milkną zwykle, gdy zimnica na dworze. Tak.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
13: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Hej. David Bowie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
14: Zielenina, ale inna. Celnicy przechwycili użytki na lotnisku w Krakowie. Trump będzie na szczycie NATO, ale przyjedzie tylko dla jednej osoby. W tej prawdzie też o ptaku, który robi kółka, a ludzie robią mu pod górkę.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. 100 kg khatów w Krakowie. Celnicy udaremnili przemyt roślin o odurzających właściwościach. Ładunek warty ponad 500 000 zł był w 4 walizkach dwóch 20-paroletnich kobiet z Izraela. Obu grozi do 20 lat więzienia. To nie pierwszy taki przemyt. W styczniu i w marcu na warszawskim lotnisku Chopina udało się przechwycić w sumie prawie 120 kg khatu.
0: Prawda Antyradia.
14: Trump przyjedzie na szczyt NATO. Prezydent USA zapowiedział swoją wizytę w Ankarze tylko ze względu na szacunek do tureckiego prezydenta. Donald Trump zaznacza, że nadal jest zawiedziony większością sojuszników, pochwalił szefa paktu, Polskę i polskiego prezydenta.
1: Prawda antyradia.
14: A propos szefa NATO, zapewnił on, że Stany Zjednoczone absolutnie przyjdą z pomocą Europie w razie ewentualnego ataku. Zaznaczył jednak, że stary kontynent musi brać większą odpowiedzialność za własną obronę. Amerykanie, jak mówi Mark Rutte, muszą zajmować się też konfliktami w innych miejscach świata. W razie zagrożenia militarnego nie mogą być nadmiernie przeciążeni.
1: Prawda antyradia.
14: Tryb wakacyjny czas uruchomić. O wakacyjnej przerwie warszawski transport publiczny i Tomasz Kunert.
15: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej.
14: Tramwaje w godzinach szczytu mają jeździć co 5 lub 10 minut.
1: Prawda antyradia.
14: Nie męcz ptaszka. Katowicki RDOŚ apeluje o to, żeby nie męczyć jaskółek. Ludzie coraz częściej niszczą im gniazda.
16: W teorii wiemy, co robić z takim ptasim sąsiadem.
17: Jak są młode, nie wyrzucać.
18: Nie ruszać najlepiej. Miałam na balkonie jajka już były w tym gnieździe, więc je po prostu zostawiłam, aż się nie wykluły i nie odleciały. I potem to już posprzątałam.
16: Niektórzy niestety sprzątają wcześniej. W ostatnim czasie jaskółcze gniazda zniszczono w Czeladzi i Zbrosławicach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Natalia Zapała.
19: Do jednego ze zgłoszeń dołączono zdjęcia z samego momentu niszczenia gniazd oraz zdjęcia martwych ptaków. Zgłoszenia zostały przekazane na policję.
16: To dlatego, że jaskółki są objęte ochroną gatunkową, a za zniszczenie ich jaj i zabicie piskląt można pofrunąć. Za kraty. Magda Poddańczyk, Antyradio.
14: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, czyli czas już na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie w najbliższych dniach.
20: Mieszko Drescher, zapraszam. Zmarło ci dziecko? To kup sobie androida, który wygląda tak samo. Z czasem się przekonasz. O takiej wizji przyszłości będzie film Owca w pudełku, którego zwiastun trafił właśnie do sieci. Akcja będzie osadzona w niedalekiej przyszłości w Japonii. Będzie się kręcić wokół pary, która ciężko znosi żałobę i szuka pocieszenia w humanoidalnym robocie napędzanym sztuczną inteligencją. Premiera pod koniec lipca. Nicolas Cage wystąpi w Call of Duty. I to nie w szykowanym filmie na podstawie serii gier, a w samej grze z pod tytułem Black Ops 7. Tytuł jest już dostępny, a aktor ma się w nim pojawić razem z nowym sezonem. Jak się okazuje, użyczył nie tylko twarzy, ale też głosu. To nie pierwszy taki projekt gwiazdora, wcześniej pojawił się w Dead by Daylight.
14: –33 stopnie dziś w Zielonej Górze i to będzie najcieplejsze z miast w naszym kraju, ale to nie koniec ociepleń. Jutro 33 stopnie będą w Zielonej Górze i w Katowicach. W sobotę do 36 stopni w Szczecinie, Gorzowie i w Zielonej Górze, w niedzielę 39 stopni w Poznaniu, w poniedziałek 37 w Katowicach i w Rzeszowie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 11. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim w Antyradiu. Jak jesteśmy przy upałach, to proszę Państwa, takie zasady dzisiaj znalazłem, że przy upale szef musi zapewnić pracownikom nieodpłatne napoje, które muszą być dostępne w sposób ciągły. Przy 25 stopniach Celsjusza, przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, przy 28 stopniach przy pracy wewnątrz pomieszczeń. Do tego powinien zapewnić rolety w oknach, żeby nie świeciło i nie dogrzewało. No i ministerstwo przypomina, że szef powinien reagować

potrzeby załogi. Może to zrobić m.in. przez skrócenie czasu pracy pracowników lub wprowadzenie dodatkowych przerw pracy w ciągu dnia. No właśnie, piłkarze mają specjalny czas na nawodnienie, to dlaczego inni pracownicy? Proszę pamiętać, drodzy dyrektorzy, że wasi ludzie czasami mogą przymierać od upału, ale to już jakby dobra, że tak powiem, wola dyrekcji. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej, tym razem z Jonem Bon Jovim w Antyradiu oczywiście.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Żeby nie zrobiło skankanazji. Proszę Państwa, trwa tydzień z Open Air Festival. Tam zagrałem m.in. The Cure, Florence and the Machine czy Nick Cave and the Bad Seeds. Z pewnością takie zaproszenia jeszcze się znajdą. Co ciekawe, w momencie, kiedy wczoraj rozdawałem zaproszenia na Bloodfest, który przypominam 27 czerwca w Hradec Kralowe, to przypływały też maile z zapytaniem, czy to przypadkiem nie na Open Aira. No nie, jak rozdaję na Bloodfest, to na Bloodfest, 27 dzień czerwca, Hradec Kralowe. Będę miał takie zaproszenia po godzinie 12 dla Państwa, zatem na ten, a nie inny rodzaj imprezy.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Aira. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
6: Piotrusz, powiedz I love you.
7: I love you.
6: I know.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
23: Marek, szefowa cię prosi.
24: Potem.
23: A teraz co robisz?
24: Walczę z potem.
23: Zrób to skutecznie.
24: Ale jak?
23: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
25: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
23: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Po reklamie.
26: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Tak, z tymi dziełami muzycznymi w Antyradio to jest tak, jak jest bardzo duży upał, to staramy się dorzucać jakieś dzieła w zwiększonym stopniu żywności, żeby można było odsapnąć, jako i w pracy, kiedy człowiek powinien czasem odsapnąć, jak i piłkarze, którzy mają nawadnianie i tym podobne rzeczy. Zatem my, dbając o Państwa zdrowie, staramy się też zapuścić czasem dzieło o powiększonym stopniu żywności, żeby nie było to tamto, żeby Państwo mogli też odsapnąć od tego czadu niebywałego. No i właśnie takie dzieło się pojawia.

0: No i pewnie i Jet na zakończenie tej godziny, ten z szybszych utworów. Proszę Państwa, rozdawnictwo na Bloodfest 27 czerwca, Hradec Kralowe. Już za chwil kilka, ale najpierw prawda, antyradia, prawda.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Tragiczny pożar w Pomorskiem. Zginęło 7-letnie dziecko. Rafał Trzaskowski pod ostrzałem. Radni zdecydują w sprawie absolutorium dla prezydenta Warszawy. Utrudnienia od poniedziałku aż do października na krakowskim Podgórzu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. 7-letnie dziecko nie żyje. Zwłoki dziewczynki znaleziono podczas akcji gaśniczej w domu w Czarnej Wodzie na Pomorzu, mówi rzecznik Starogardzkiej Straży Pożarnej Michał Swobodziński.
2: Po odnalezieniu tej dziewczynki, dziewczynka została ewakuowana na zewnątrz. Niestety ze względu na obrażenia, czyli zwęglenie ciała, nie podjęto czynności ratowniczych. Pozostali domownicy, czyli matka z dwójką dzieci, ewakuowały się przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
0: Na miejscu trwa akcja służb. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru.
1: Prawda Antyradia.
0: Grillowanie Rafała Trzaskowskiego dziś w Warszawie. Radni będą go oceniać i decydować w sprawie absolutorium. Odbywa się to w nie najlepszym dla prezydenta stolicy momencie, bo krótko po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Jeśli włodarz nie dostanie absolutorium, droga do referendum będzie otwarta. To jednak mało prawdopodobne, bo jego partyjni koledzy mają większość w Radzie Warszawy. Dzisiejsze głosowanie to sprawdzian, mówi przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura.
3: Czy radni Koalicji Obywatelskiej są z klientami salonku VIP, czy ze zwykłymi Polakami?
0: Radni PiSu chcą w związku z aferą szeregu dymisji, m.in. wiceprezydentów miasta i przewodniczącej rady. Natomiast radni Koalicji Obywatelskiej uważają, że aferę powinna wyjaśnić Komisja Rewizyjna Rady Warszawy.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia od poniedziałku na krakowskim Podgórzu. Między rondem Matecznego a zjazdem w Tischnera będzie budowany chodnik, co odczują kierowcy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
4: Przez pewien czas ten prawy pas ruchu, jadąc od strony ronda Matecznego w stronę Wiliczki, zostanie wyłączony z ruchu, więc tam kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.
0: Utrudnienia dotkną też pieszych. Zmiana organizacji ruchu potrwa aż do października.
1: Prawda Antyradia.
0: Kąpielisko zamknięte. Na dobry początek wakacji Sinice postanowiły o sobie przypomnieć w Kluczborku.
5: Musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic. Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody. Sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki.
0: Mówiła Sandra Mackiewicz z opolskiego sanepidu, ale to nie jedyne kąpielisko na Opolszczyźnie. Tych oficjalnych jest 14. O stanie będzie informować sanepid na bieżąco. W razie problemów ratownicy wywieszą czerwoną flagę. Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu do 31 w Lubuskiem. W większości kraju jednak około 27. Z czasem temperatura wzrośnie do 33 na zachodzie. Jutro poniżej 30 tylko na wybrzeżu. W sobotę wszędzie więcej niż 30, a w Lubuskiem już bliżej 40 niż 30 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Anty Radio.
1: Nawet 10 minut nie ma po godzinie 12, a to już kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, wspominałem o tym tygodniu z Openerem, natomiast ja dla Państwa mam jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie na Bloodfest, czy Bloodfest, jak wolicie, 27 czerwca, Hradec Kralowe. Osoby zainteresowane tym zaproszeniem przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu na wypadek wszelki. Jak już Państwo dokonają tego wyczerpującego w tych warunkach dzieła, to bardzo proszę w temacie maila napisać, a to bardzo istotne, bo 27 będzie upał sakramencki. Jak sobie radzą Państwo z upałem na koncertach? Co zrobić, żeby nie dokonać w słońcu żywota? Bardzo proszę to wymalować w temacie maila. Mnie się też przyda taka informacja, jakiś sposób na taki upał, bo nie ukrywam, że w sobotę pojawię się na scenie i będę siedział tam z 4 godziny, a to się może skończyć śmiercią lub kalectwem. Zatem jakie mają Państwo sposoby na upał na koncertach? Proszę w temacie maila.

0: 23 minuty po godzinie 12. Słucham Państwa Antyradia. Nadal mam w garści dwuosobowe zaproszenie na Blutfest 27 czerwca, Hradec Kralowe. Przypominam, że mail do mnie to ostrymałpantyradio.pl. W mailu koniecznie imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj wklej, numer telefonu na wszelki wypadek. W temacie maila proszę wpisać sposób na to, jak poradzić sobie z upałem na koncercie. Ja już mam parę odpowiedzi Państwa, które są dość wykwintne. Zobaczymy, czym to się skończy. Czekam na Państwa maile.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Heyo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is Alive. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Tak, proszę Państwa, w związku z rozdawnictwem zaproszeń na Bloodfest 27 czerwca Hradec Królowy, ja wymawiam raz Blood, raz Blood, diabli wiedzą. Ale na pewno impreza znakomita. Zadałem Państwu pytanie, jaki jest sposób na upał na koncercie. Telefon do teściowej, każda rozmowa z nią mrozi mi krew w żyłach, napisał pan Grzegorz. To pan Grzegorz otrzymuje dwuosobowe zaproszenie na koncert wspomniany. Pozostaje mi życzyć dobrej zabawy. Z pewnością będzie znakomicie 27 czerwca w tym upaleczko. Niech pan, panie Grzegorzu, nie zapomni o doładowaniu komórki, żeby w razie draki mógł pan wykonać połączenie wspomniane.

0: prezydent radia Tomek Kasprzak.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że się zasłuchałeś, ale przy okazji chciałem powiedzieć, że takie utwory na koncertach sprawiają, że człowiek się tak nie zgrzeje jak diabli.
1: To prawda.
0: Bo gdyby tak kicał przy ACDC, to mógłby się ugotować
1: na twardo. Ale piękna muzyka, przepięknie zagrałeś, proszę pana, Queen's Rock.
0: No świetne jest. Natomiast pytałem się naszych drogich słuchaczy, jaki jest sposób na to, żeby wytrwać na koncercie w takim sakramenckim upale.
1: Iść do cienia, napić wody.
0: Pan Grzegorz napisał, że on dzwoni do teściowej i zawsze rozmowa mrozi mu krew w żyłach. Ciekawy sposób. Ja musiałbym to przetestować.
1: Rozmowa może tak naprawdę jeszcze bardziej rozgrzać, że ten upał wcale nie będzie taki straszny.
0: No tak, może para uszami pójść.
1: Na przykład.
0: Dobrze, a kogoś to dzisiaj uszczęśliwisz i czym? Kogoś to się okaże?
1: Na przykład Morrissey będzie grał na letniej scenie progresji już niebawem. Dzisiaj będę miał zaproszenie na swój koncert.
0: Piękności. No dobrze, Tomek Kasprzyk i Lokomotywa już za chwilę. Aleksander Ostrowski mówi państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Apel o pojednanie na start konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wakacje to okres żniw dla zakładów pogrzebowych. Wtedy jest najwięcej śmiertelnych wypadków. 100 milionów ludzi w Europie odczuje dziś upał.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Donald Tusk apeluje o pojednanie. Julia Sfrydenko dziękuję Polakom za pomoc. W takim tonie zaczęła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Donald Tusk mówił o tym, jak trudna jest wspólna historia Polski i Ukrainy, ale też jak ważne jest, aby umieć o niej rozmawiać i nie zamykać się tylko na to, co było w przeszłości.
2: Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania.
0: O pojednaniu właśnie mówiła też premier Julia Sfrydenko, dziękując za to, że Polacy pomogli w najtrudniejszym momencie.
1: Prawda Antyradia.
0: 160 umów na 10 miliardów euro ma być podpisanych w Gdańsku w ciągu kilku dni. To zapowiedź premier Ukrainy. Julia Sfrydenko przekazała, że chodzi o rozwój regionalny, biznesowy i obronny. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej poinformowała o pierwszej płatności na ponad 3 miliardy euro na rzecz Ukrainy z pożyczki opiewającej na 90 miliardów euro.
1: Prawda Antyradia.
0: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób. Instytut Transportu Samochodowego Dagmara Jankowska-Karpa.
3: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
0: 90% to wina czynnika ludzkiego. Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację.
1: Prawda Antyradia.
0: Rowery do kontroli. Można sobie zbadać jednoślad w Krakowie, a nawet usunąć drobne usterki, mówi Joanna Majdecka z ratusza.
4: Kontrolę stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
0: W tym roku kontrole potrwają do 20 września. Lista lokalizacji i terminów na stronie Urzędu Miasta.
1: Prawda Antyradia.
0: Pedałowanie lepiej sobie odpuścić w najbliższym czasie i to nie tylko w Polsce. Chodzi o temperaturę. Skrajne upały dotkną dziś ponad 100 milionów ludzi w Europie. Takie wyliczenia podała agencja AFP. 35 stopni i więcej, głównie w Niemczech i Francji. U nas najgoręcej będzie w weekend. Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach od 22 na Pomorzu do 31 stopni w Lubuskiem. W większości kraju jednak około 27-29, jutro poniżej 30 tylko na wybrzeżu. W sobotę wszędzie więcej niż 30, w Lubuskiem bliżej 40 niż 30, w niedzielę podobnie. W poniedziałek i wtorek skwar głównie na wschodzie.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl

0: prosto z nowej płyty.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Pojawi się i Gothic, i Industrial, no i Davinsona charakterystyka, czyli cyniczna liryka z pewnością. Marilyn Manson z nagraniem Exit Wound. Nagranie, które kilka dni temu miało swoją premierę, chyba jakoś 9 albo 12 czerwca. Natomiast 14 sierpnia ukaże się krążek Mansona One Ascension Under God Chapter 2. Będzie to kontynuacja płyty wydanej kiedy? Dwa lata temu. Chapter 1. Tak jest. Marilyn Manson. Pierwszy singiel promujący album za nami. Mam nadzieję, że będzie wysoko także w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. No ale to oczywiście wszystko w waszych rękach. Wejdźcie na antyradio.pl w zakładkę Turbo Top i klikajcie.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: A u nas 11 minut po godzinie 13 do Turbo Topu. Mamy jeszcze trochę czasu. Teraz mamy lokomotywę. Ruszamy zatem w podróż, która jak zwykle potrwa do godziny 16. Tomasz Kasprzyk, witam. Dzisiaj będzie trochę między innymi o facecie, który nazywa się Billy Corgan, bo ma zamiar wydać nieznane dotąd utwory z repertuaru grupy Swan. Pamiętacie? Mam nadzieję, że tak. Trochę dzisiaj o tym opowiem.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Rita Park, przepięknie pokłonili się klasyce, poszłabym za tobą. Tymczasem, kto by poszedł na koncert Morrisseya? Jeżeli są takie lub tacy, którzy wybraliby się na ten koncert, to o ile dobrze pamiętam 9 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie, to proszę nie oddalajcie się od antyradia, bo będę miał dzisiaj dla was trochę tych podwójnych zaproszeń. Ale to nie wszystkie niespodzianki, o nich dosłownie już niebawem. Nie oddalajcie się.
1: Mówi dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
20: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
21: Co się zmieniło?
20: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
21: Po reklamie.
22: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

coś czuję, że będzie wspólne śpiewanie. Reals między innymi to nagranie powinno się pojawić 18 i 19 lipca na BGE Narodowym. Mam nadzieję, że się spotkamy. Tymczasem dziś swoje urodziny obchodzi klawiszowiec i wokalista zespołu Toto, który wraz z grupą nagrał kilkanaście płyt, które zostały sprzedane na całym świecie w blisko ponad 30 milionach sztuk. Jest laureatem nagród Emmy i Grammy, między innymi za kompozycję Hold the Line, Rosanna czy Africa, pochodzące z docenianego albumu Toto 4 z 84 roku. David Page. Jednej z wyżej wymienionych teraz posłuchamy, a tak przy okazji pan David jako muzyk sesyjny grał na wielu płytach innych wykonawców. Współpracował z Brian Adamsem, Michaelem Jacksonem, Quincy Jonesem, Joe Cockerem czy chociażby Pink. Urodził się 25 czerwca 1954 roku w Los Angeles, więc dziś David Page kończy 72 lata.

0: Z wiatrem we włosach muzycznie kończymy pierwszą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. Offspring tuż przed 14. A do 14 niespełna 6 minut, za chwil kilka prawda Antyradia, czyli będzie o rzeczach najważniejszych. Po 14 natomiast będę miał dla was podwójne wyjściówki na koncert niejakiego Morrisseya, który odbędzie się niebawem, bo 9 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Więc jeżeli jesteście chętni, nie oddajcie się.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Jeszcze wiele godzin potrwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Jarosław Kaczyński odda order, który przyznali mu Ukraińcy. Przybędzie przystanków kolejowych w stolicy. Będzie ich prawie 50.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Trwa dogaszanie ogromnego pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Ogień pojawił się wczoraj po południu. Do chmury transferowało się kilkaset ton śmieci. Na rychły koniec akcji się nie zanosi. Wysoka temperatura i brak wiatru sprawiają, że strażacy często muszą się zmieniać. Na miejscu pracuje też ciężki sprzęt, który przerzuca spalone odpady.
2: Żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy,
0: mówi kapitan Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Badania wykazały, że nie doszło do skażenia środowiska, nadal jednak unosi się szkodliwy dym. W rejonie składowiska odnotowywane są wysokie stężenia pyłów. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Nie ma osób poszkodowanych.
1: Prawda Antyradia.
0: Jarosław Kaczyński dolewa oliwy do ognia w polsko-ukraińskim sporze. Poinformował, że zwróci order księcia Jarosława Mądrego, który Ukraińcy przyznali mu w 2022 roku. To wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego, mówi prezes PiSu. Dodał, że był zwolennikiem, aby nie eskalować tego konfliktu. Ale ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę, zdaniem Kaczyńskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie nowy przystanek kolejowy w Warszawie, już 49. Warszawa Ulrychów powstanie na styku Bemowa i Woli. PLK Hanna Znajewska-Pawluk.
3: Powstanie pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, co ułatwi dojazd do pobliskich osiedli, a także zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra.
0: Przystanek ma mieć dwa perony, na które będzie można się dostać schodami albo windą. Pierwsi podróżni skorzystają z niego pod koniec roku. Ma ułatwić poruszanie się po Warszawie w trakcie remontu Warszawy Wschodniej i linii średnicowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakaz aborcji zwiększa liczbę wykonywanych zabiegów tego typu. Przynajmniej w USA. Po tym jak zniesiono federalne prawo do aborcji, ich liczba wzrosła o ponad 1/4. Newsweek porównuje dane z ubiegłego roku, kiedy zabiegów przerwania ciąży było ponad 1 000 000, do 2020, z którego pochodzą ostatnie pełne dane przed zmianą prawa. Zwolennicy zakazu liczyli, że będzie na odwrót. Wyszło tak, że kobiety jeżdżą na zabiegi do Stanów, gdzie aborcja jest legalna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: 32 stopnie w Lubuskiem, tam obecnie najcieplej, najzimniej na Pomorzu, około 22. Jutro poniżej 30 tylko na wybrzeżu, w sobotę wszędzie więcej niż 30, w Lubuskiem bliżej 40. W niedzielę podobnie, w poniedziałek i wtorek skwar głównie na wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl

0: Pozornie prostym graniem jest siła, energia i radość, co udowadniają Social Distortion.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Prawie 13 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w czwartek 25 czerwca. Billy Corgan, ten od Smashing Pumpkins, zapowiedział publikację nieznanej dotąd muzyki z One. Zespół, przypomnę, powstał w 2001 roku podczas przerwy działalności The Smashing Pumpkins, ale kiedy, to chyba był 2006, Corgan reaktywował Smashing Pumpkins, z One zakończyło działalność. Ale utwory zostały. I ostatnio pan Billy powiedział, wszystkie utwory z oryginalnego albumu z One, jedynego w zasadzie, Mary Star of the Sea, zostaną zremiksowane i zremasterowane. Oprócz tego pojawią się prawdopodobnie jeszcze dwa albumy z niewydanymi wcześniej nagraniami, ponieważ mamy tak dużo muzyki z One, że zamierzam wydawać je w różnych zestawach. Podobno tam komponowało się i komponowało i to wszystko chowało się do szuflady albo nagrywało na taśmach i to zostało. I teraz to wreszcie ujrzy światło dzienne. Fajnie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A kto z was ujrzy Morrisseya na letniej scenie progresji? Dowiemy się w tej godzinie, albowiem piekielnie trudne pytanie pojawi się dosłownie za kilka chwil. Jeżeli macie ochotę znaleźć się na Morrisseyu, zobaczyć w jakiej jest formie i scenicznej i muzycznej, no to nie oddalajcie się od Antyradia. Przypomnę, Morrissey na letniej scenie progresji w Warszawie niebawem, bo 9 lipca. A w tle już u nas Thin Lizzy.

0: Island za nami. 24 minuty po godzinie 14. Pytanie do was. Co jest takiego w Morrisseyu, że trzeba go zobaczyć na żywo? Nie wystarczy posłuchać. Dajcie znać. Kasprol@antyradio.pl. Co ma takiego Morrissey, że warto na niego patrzeć, a nie tylko słuchać? Dlaczego chcielibyście zobaczyć jego koncert na letniej scenie Progresji? Czekam. Kasprol@antyradio.pl. Macie pół godziny z hakiem. Spokojnie.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio.
7: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradio, czyli Desperanos. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Keep the Peach. Coś w nich jest tajemniczego. Nie można się oderwać. Pięknie. Na 21 minut przed godziną 15. Powracamy do muzycznej karty kalendarza, bo dzisiaj rocznica. To był 83 rok, 25 czerwca. The Police po raz czwarty zdobyli pierwsze miejsce listy albumów na Wyspach, tym razem z płytą Synchronicity, która po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego również zdobyła szczyt zestawienia. Rzadko się to zdarza, a jednak na krążku, który zdobył aż 3 nagrody Grammy, znalazły się takie utwory jak Every Breath You Take, King of Pain czy Wrapped Around Your Finger. I tego nagrania właśnie teraz słuchamy.

0: ślicznie i klasycznie zamykamy drugą część dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Tytułowe nagranie z płyty Lick It Up z repertuaru grupy Kiss. Tuż przed godziną 15. Tymczasem bardzo niepokojące wieści docierają do nas z warszawskiego Bemowa. Za chwil kilka o rzeczach bardzo ważnych, by nie powiedzieć najważniejszych. Prawda Antyradia o 15, a po 15 wracam z kolejną dawką muzyki.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Katastrofa samolotu w Warszawie. Rozbiła się awionetka. Jest akt oskarżenia za śmierć 14-letniej Natalii z Andrychowa. Planetoita o średnicy kilometra zmierza w kierunku Ziemi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie ucierpiały w katastrofie awionetki w Warszawie. Do wypadku doszło na warszawskim Bemowie. Maszyna spadła na terenie automobil klubu i doszczętnie spłonęła. Na miejscu pracują służby.
1: Prawda Antyradia.
0: Trzech policjantów z aktem oskarżenia za śmierć 14-letniej Natalii z małopolskiego Andrychowa. Chodzi o głośną sprawę śmierci dziecka z wychłodzenia. Do tragedii doszło około 3 lat temu, w listopadzie. Dziewczyna wyszła do szkoły. Po drodze źle się poczuła i straciła przytomność, bo jak się okazało, doznała obrzęku mózgu w wyniku wrodzonej wady. Kilka godzin spędziła na mrozie, nie dało się z nią skontaktować. Jej ojciec od razu zgłosił zaginięcie, ale został zignorowany, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
2: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu. Pozostali dwaj nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonów.
0: Oskarżeni będą odpowiadać za niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na utratę życia lub zdrowia. Grozi im do 3 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Szkody górnicze mogły zniszczyć basen w Bytomiu. Chodzi o odkryte kąpielisko w parku miejskim. Doszło tam do pęknięcia niecki głębokiego basenu. Miasto Małgorzata Węgiel, wnuk.
3: Wstępne analizy wskazały na to, że prawdopodobną przyczyną tego uszkodzenia są szkody górnicze. Rzeczywiście pod parkiem miejskim imienia Franciszka Kachla przebiegało wydobycie górnicze, więc po takich wstępnych oględzinach to jest prawdopodobna przyczyna, ale prawdziwą przyczynę potwierdzoną poznamy dopiero po wykonaniu niezbędnych ekspertyz.
0: Ekspertyzy będą wykonane po sezonie, czyli jesienią. Kąpielisko zostanie otwarte pojutrze, ale czynne będą tylko płytki, basen dla niepływających i brodzik.
1: Prawda Antyradia.
0: Planetoida o średnicy kilometra przeleci w sobotę w pobliżu Ziemi. Będzie się przemieszczać w odległości kilkukrotnie przekraczającej dystans do Księżyca. Dokładniej to będzie 6,66 średnich odległości Ziemia-Księżyc. To nie piekielnie blisko, ale też niedaleko. Bezpiecznie, według specjalistów. Niewykluczone, że planetoidę będzie się dało zaobserwować amatorskim teleskopem. 2,5 minuty po 15. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Breslau doczeka się kontynuacji. Będzie drugi sezon pierwszego polskiego serialu Disney+. Platforma ma też plany na kolejne produkcje kręcone u nas. To będzie Wszystko pod kontrolą, komediodramat. Do tego jeszcze Gra, kryminał rozgrywający się w lesie, gdzie tytułowa gra staje się walką o przetrwanie. Na razie nie wiadomo, kiedy zadebiutują te seriale. Druga część Lords of the Fallen później. Polska gra z gatunku Souls-like zadebiutuje na początku przyszłego roku. Oficjalnym powodem jest chęć dopracowania tytułu. W praktyce może chodzić o to, że wypuszczenie gry jesienią byłoby proszeniem się o problemy. Będzie silna konkurencja, więc trudno może być przykuć uwagę odbiorców. We wrześniu debiutuje Blood of the Dawnwalker, to też polska gra twórców Wiedźmina, czy Control Resonant. A w listopadzie ma się ukazać GTA 6.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: 33 stopnie pokazują termometry w Lubuskiem. W innych miejscach niewiele chłodniej, w okolicach 27-30 stopni, prawie wszędzie z wyjątkiem wybrzeża. Tam skwar dotrze jutro, a prawdziwy żar będzie lał się z nieba od soboty. Najpierw na zachodzie w okolicach 40 stopni, potem w niedzielę i poniedziałek taka temperatura na wschodzie.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: prosto z zestawienia listy przebojów Turboto.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jarga Wicks za nami. Prawie 11 minut po 15. Tomasz Kas, przywitam w trzeciej części dzisiejszego wydania Lokomotywy w czwartek 25 czerwca. Mówiłem nie tak dawno, że możliwa jest reaktywacja Blur. Zresztą spekuluje się o tym od pewnego czasu. Alex James, basista, ostatnio odniósł się w jednym z wywiadów do możliwości powrotu Blur. No i przyznał, że na razie zespół raczej nie spieszy się z podejmowaniem decyzji. Powiedział tak, cytuję: myślę, że musimy pozwolić zespołowi Oasis najpierw załatwić swoje sprawy, zanim w ogóle zaczniemy się nad tym zastanawiać. Podejrzewając braci Gallagherów, to tych spraw za kołnierzem mogą mieć naprawdę dużo i to załatwianie spraw może potrwać.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale może się mylę, kto wie. Za moment sprawdzimy, któż tam z was wybierze się na koncert Morrisseya. Nie oddalajcie się, Bon Jovi już w tle.

0: delikatny uśmiech i radość w sercu pojawia się, kiedy wspominamy to, co działo się ostatnio na Hogie Narodowym w przypadku grupy Foo Fighters. Takie koncerty lubimy. A propos Morrisseya, Magda napisała: w szkole zawsze powtarzam, że sucha teoria to za mało, liczy się praktyka. Słuchanie Morrisseya z płyt to zaledwie przeczytanie spisu treści, a ja potrzebuję pełnowymiarowej lekcji scenicznej charyzmy i czystych emocji. Na żywo ten facet nie tyle śpiewa, ile wykłada dramaturgię całym sobą, magnetyzując salę w sekundę. Muszę to zobaczyć na własne oczy na letniej scenie progresji. W końcu, jako nauczycielka, wiem najlepiej, że najbardziej zapadają w pamięć te lekcje, na których dzieje się coś nieprzewidywalnego. A Morrissey potrafi zrobić niezapowiedziany sprawdzian z gęsiej skórki, napisała Magda. Przepięknie. Mam nadzieję, że ta twoja także będzie gęsta. Gęsia. Będziesz mogła to sprawdzić, moja droga, bo podwójne zaproszenie frunie do ciebie. Sprawdź też swoje skrzynki mailowe, bo być może niektórzy z was dostali też podwójne wejściówki na koncert Morrisseya. Letnia scena progresji, przypomnę, 9 lipca. Gratuluję.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale ja... Tak.
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
14: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Wystartowały zapisy na specjalne wydarzenie na festiwalu Jana Borysewicza. Jeżeli chcesz przedpremierowo zobaczyć fragmenty filmu o muzyku, mniej obcy, wchodź na stronę imprezy. W planie jest też spotkanie z twórcami tej produkcji. Wymagania? 18 lat na karku i bilet na wspomniany festiwal Jana Borysewicza. To wszystko na Zamku w Ćmielowie 25 lipca. Przypomnę, że w planach jest też m.in. koncert Borysewicza i Lady Punk z okazji 45-lecia zespołu. Nowy singiel od Deep Purple. Zespół opublikował kawałek Guilt Trippin', trzecią już zapowiedź nadchodzącego albumu Splat. Premiera całej płyty 3 lipca, a w październiku, przypomnę, Deep Purple zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

chwila, kiedy brakuje prądu. Dwa głosy, jedna gitara akustyczna i wulkan emocji. Można? Można. Przepiękne wspomnienia. More Than Words. Xtreme. Na 20 minut przed godziną 16 w dzisiejszej Rokomotywie w Antyradio. Jeszcze jedno wspomnienie, bo przyglądam się muzycznej karcie kalendarza i musimy zatrzymać się na chwilę przy 88 roku, bo 25 czerwca 88 roku odszedł Hillel Slovak, współzałożyciel i zarazem gitarzysta zespołu Red Hot Chili Peppers. Nagrał zespołem tylko dwie płyty, Freaky Stealey i The Upbeat Mofo Party Plan. I tej drugiej fragmentu teraz posłuchamy.

0: wspomnienia wróciły. Jam, Whisky. Już oczyma wyobraźni widzę, co się będzie działo na Poland Rock Festiwalu, kiedy Jam ten utwór będzie grał w trakcie zachodzącego słońca.
1: No, już pięknie będzie.
2: Romantycznie się zrobiło.
0: Miesiąc z małym hakiem. Dzień dobry.
1: Buongiorno.
0: I buongiorno.
1: Come stai?
0: Okej.
2: Proszę, po Polsce jesteśmy po polsku.
1: Mówimy i myślimy po polsku. Oczywiście, że tak. Para z głośników zawsze.
0: No, więc co przygotowaliście dla nas, mili państwo, dziś?
1: Do dzisiaj między innymi będzie o tym, dlaczego w miejscowości Gongole Wielkie najprawdopodobniej pojawią się gosmici.
2: Będzie też o marcepanomacie.
1: No i historia mężczyzny, który przyszedł na imprezę z dziewczyną, a wyszedł z pralką.
0: Okej. A kiedy u was będzie normalnie?
1: Nigdy.
2: Nigdy, to na to nie licz. To nie.
1: Ale za to jest dzisiaj Światowy Dzień Beatlesów. No.
0: Nawiązujesz do normalności, czy wręcz przeciwnie?
1: Trochę tak, a trochę też i nie.
0: No dobra. To zostajemy w takim razie z antyradiem, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Ja was zostawiam w objęcia grupy Def Leppard i wracam jak zwykle jutro po 13. Miło było. Trzymajcie się. Bye, bye.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć!
16: Ale etykieta musi być.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Biedronkę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang. David Bowie.

0: podcast de Rock Up. Am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wrzawa na posiedzeniu Rady Warszawy. W tle afera w Szpitalu Południowym. Sprawę bada już prokuratura. Jest coraz więcej wątków do sprawdzenia. Narkotykowy magazyn w mieszkaniu w Bydgoszczy. Cztery osoby w rękach policji.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Napięta atmosfera na obradach sesji Rady Warszawy. Radni zdecydują o udzieleniu absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Prezydent miasta i jego podwładni muszą się jednak wytłumaczyć z afery w Szpitalu Południowym. Sprawa odbiła się szerokim echem w całej Polsce, dlatego na sesji przemawiają także posłowie. W szpitalu działał polityczny układ, mówi Adrian Zandberg z partii Razem.
2: Mieszkańcy, jak zobaczyli tego dojarza, który wyciąga setki tysięcy złotych, to się oburzyli. I to ci ludzie oczekują realnych zmian.
1: Wyjaśnienia trwają i nikt niczego nie zamiata pod dywan, odpowiada posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: Państwo apelują o to, żeby szpitale były apolityczne. I słusznie. Ale jednocześnie wplątujecie sprawę Szpitala Południowego w sam środek awantury politycznej.
1: W związku z tą aferą radni opozycji domagają się w ratuszu dymisji m.in. wiceprezydentów i przewodniczącej rady.
0: Prawda Antyradia.
1: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Badane będą nie tylko przypadki zgonów pacjentów, o których mówił w wywiadzie lekarz-sygnalista. Ważnym elementem, który śledczy będą musieli sprawdzić, będzie też fakt zatrudnienia na stanowisku koordynatora SOR-u młodego medyka, który nie miał zrobionej specjalizacji w tej dziedzinie, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Ten wątek będzie absolutnie priorytetem badania prokuratury. Czy ktoś, kto nie ma uprawnień, dokonuje pewnych czynności?
1: Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego.
0: Prawda Antyradia.
1: Narkotyki warte prawie 10 milionów złotych przejęte w Bydgoszczy. Były w jednym z mieszkań, które zostało przerobione na magazyn. Było tam prawie 200 kg marihuany, czy prawie 50 kg tabletek Xanax. Wpadły cztery osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
0: Prawda Antyradia.
1: 16 drzew znalazło się w finale głosowania na drzewo roku. Na razie prowadzi lipa Sobieskiego, która od 320 lat rośnie w Pałacu Książąt Lubomirskich w Przeworsku. Głosować można tylko do wtorku. Zwycięzcę poznamy 1 lipca. Będzie reprezentował Polskę w europejskim konkursie o tej samej nazwie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: 33 stopnie w Legnicy, tam obecnie najcieplej, w okolicach 30, niekoniecznie powyżej, w prawie całej Polsce. Chłodniej tylko na wybrzeżu, jutro będzie podobnie, a w weekend nie będzie miejsca z temperaturą niższą niż 31 stopni. W niedzielę już około 40, w Lubuskiem, Wielkopolsce czy na Mazowszu.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
7: 3 minuty po godzinie 16, para z głośników na posterunku.
8: Sandra Hajduk-Popińska,
7: Tomek Ambroże-Bertyn
8: i Aglikiet Show. Jedziemy.

0: Jaka to jest wielka przyjemność witać się z wami takimi numerami A Perfect Circle i Starless na antenie Antyradia. Witają się z wami Tomek Ambroży-Obertyn
1: i Sandra Hajduk-Popińska. Para z głośników ma się rozumieć. Buchamy jak zwykle do godziny 20 i dzisiaj jeszcze między innymi pojawi się kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
0: Tak jest, buchamy i pary nie składamy. Nie wiem, coś mi się pomyliło.
1: Pięknie się zrymowało. Mogło inaczej, ale wyszło tak jak wyszło.
0: Mamy w każdym razie, słuchajcie, podwójny karnet na Openera. Nie, co my mamy dzisiaj? Nie na Openera.
1: Nie, mamy dzisiaj na Bluetfest.
0: Na Bluetfest, no właśnie.
1: Także gra warta świeczki, sami rozumiecie. A z kolei w konkursie Ostatni będą pierwszymi do wygrania t-shirt. Dzisiaj również jest Międzynarodowy Światowy Dzień Beatlesów.
0: Czyli trochę dzień Tomka Obertyna, bo to jest największy fan Beatlesów, jakiego kiedykolwiek widzieliście, a właściwie słyszeliście.
1: To się wszystko zgadza. I właśnie z Beatlesami będzie związane pytanie w konkursie, w którym będziemy rozdawać wam dwa podwójne bilety na Bluetfest 27 w Hradec Kralowe. No dobrze, jak mamy Światowy Dzień Beatlesów, no to kochani, ladies and gentlemen, the Beatles!

0: Czwartek to jest już takie intro do piątku, dlatego Proud Mary wprowadza was w ten prawie weekendowy nastrój, moim osobistym zdaniem idealnie.
1: Creedence Clearwater Revival, a przed nami jeszcze między innymi Hej, Cisza, Ja i Czas. No i za kilka chwil, panie i panowie, pojawi się kalambur dźwiękowy, w którym zaklęty jest tytuł piosenki, którą trzeba zgadnąć, piosenki, którą zagramy na koniec parę z głośników. Mowa oczywiście o konkursie.
0: Ostatni będą pierwszymi.
1: No tak, a tymczasem słuchajcie, portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi, przyszedł na imprezę w mieszkaniu, wyszedł z pralką.
0: Z ustaleń mundurowych wynika, że 33-letni jeleniogórzanin został zaproszony na spotkanie towarzyskie do wynajmowanego apartamentu. W trakcie pobytu w lokalu jego uwagę miała zwrócić znajdująca się tam pralka. Postanowił ją zabrać. Grozi mu 5 lat więzienia.
1: Ja też kiedyś byłem na domówce i postanowiłem wyjść ze dziewczyną gospodarza. W sumie to teraz żałuję, że nie wziąłem jednak pralki.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
20: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
21: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
22: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
19: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: To jest Rock News w Antyradiu.
27: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Aerostorm wracają do Polski. Zespół wystąpił u nas 3 razy jeszcze tego lata. 9 sierpnia możecie ich usłyszeć w poznańskiej Tamie, dzień później w szczecińskim Kosmosie, a jeszcze kolejnego dnia w Zgrzycie w Lublinie. Bilety trafią do otwartej sprzedaży jutro. A skoro wspomniałem o wracaniu, wraca solowa kariera wokalisty The Killers. Brandon Flowers zapowiedział, że 21 sierpnia ukaże się jego płyta Thrasher. Motywami przewodnimi będą przeszłość, wspomnienia i amerykańska prowincja. Całość ma składać się z 10 utworów. Pierwszy singiel Plans usłyszymy jutro. Wyciek z obozu Deftones. Do sieci trafił album Eros, nad którym kapela pracowała 18-19 lat temu. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
25: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Piosenka o pewnej pięknej farmaceutce Kaylee i zespół Marillion. Para zgłośników, teraz czas na nasz Radio Kalambur.
2: Ostatni będą pierwszymi, tak zwie się ten konkurs, który polubiliście, więc my wam go z przyjemnością serwujemy. Tomek spod swojego paluszka wypuści teraz zagadkę, a waszą rolą jest odgadnąć, co to za utwór na koniec Pary zgłośników nam zagra.
1: Proszę bardzo, uwaga, oto kalambur dźwiękowy. W nim zaklęty jest tytuł piosenki.
3: Puka się.
4: Owszem, ale ładniejsze.
5: Do nieba, do piekła, za tobą będę szła.
6: Pierwsza okazja, Cristiano Ronaldo z daleka, ależ bramka niesamowita!
1: No i o co chodzi? Jaki utwór zagramy wam na koniec Pary zgłośników?
2: 321-321-600. Dzwońcie albo piszcie na paramałpa.antyradio.pl.
1: Albo dzwońcie 321-321-600. Na wszelki wypadek puścimy wam kalambur jeszcze raz, żebyście mogli pokombinować. Uwaga, oto on.
3: Puka się.
4: Owszem, ale ładniejsze.
5: Do nieba, niebo, do piekła, za tobą będę szła.
6: Pierwsza okazja, Cristiano Ronaldo z daleka, ależ bramka!
1: 321-321-600.
2: No to dzwońcie.
1: Dzwońcie, a już za chwilę u nas między innymi Guns N' Roses. A teraz sprawdzamy, co też kryje się w cieniu. The Rasmus in the Shadows.

0: Starea z głośników w Antyradio.
1: Jak byłam mała, to sobie wyobrażałam, że jestem Axlem Rose w pokoju z dezodorantem. W sensie, że śpiewałam do dezodorantu.
2: A, rozumiem. Nie, bo już miałem jakieś... Idźmy tą drogą. Kochani, za chwilę, prawda, Antyradia, Meat Love, I'll do anything for love, but I won't do that. No a jest wciąż niepowtarzalna szansa, żeby zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz koszulkę Antyradia. Jeśli uda wam się rozszyfrować, jaki numer zagramy na koniec parę z głośników, konkurs ostatni, będą pierwszymi. Tytuł piosenki zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym, który w tej chwili przypominamy. Uwaga!
3: Puka się.
4: Owszem, ale ładniejsze.
5: Do nieba, niebo, do piekła, za tobą będę szła.
6: Pierwsza okazja, Cristiano Ronaldo z daleka, ależ bramka niesamowita!
2: I o co może chodzić? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 600. Halo, dzień dobry.
7: Cześć, piosenka to Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
2: Sprawdźmy.
8: Otóż nie.
2: Nie,
1: tak. Wciąż macie szansę.
2: 321-321-600. Pamiętajcie, żeby jeśli dzwonicie, zostawiać nam do siebie koniecznie numer telefonu, bo inaczej nie będziemy mieli jak się z wami skontaktować.
9: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
10: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
11: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Wciąż bez decyzji, co z przekazaniem migów ukraińskiego prezydenta. Lato sprzyja wypadkom. 1/3 ma miejsce w wakacje.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie zapadła decyzja, co dalej z wymianą migów na drony. Tak mówi wiceminister obrony po rozmowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Ukraińcy ponoć chcą się podzielić technologią dronową, ale za zmodernizowane samoloty. Polska mówi, że może je wyremontować, ale nie zamierza za to płacić, mówi Cezary Tomczyk.
2: Diabeł tkwi w szczegółach. Trwa dialog pomiędzy stroną ukraińską a polskimi zakładami zbrojeniowymi. Czy na przykład taka modernizacja migów 29 na koszt koalicji chętnych jest możliwa, ale to już nie zależy od nas.
0: Jeśli za modernizację zapłaci koalicja chętnych albo koszty pokryje sama Ukraina, migi trafią na wschód. Ministerstwo liczy, że ta kwestia zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych kilku tygodni.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem na wschodzie spotkanie Łukaszenki z wysłannikami prezydenta Ukrainy. Piszą o tym ukraińskie media, powołując się na białoruskie. Białoruski dyktator przekazał, że nie chce dać się wciągnąć w wojnę i nie zamierza walczyć z Ukraińcami. W połowie czerwca przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Wpadł agresor, który obrzucił kamieniami urząd skarbowy w Warszawie. 31-latek rzucał celnie, powybijał okna. Udało się go namierzyć dzięki kamerom monitoringu.
1: Prawda Antyradia.
0: Lato sprzyja wypadkom. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że 1/3 wypadków dzieje się właśnie wtedy.
3: W wakacje ruch się zmienia. ITS Dagmara Jankowska-Karpa.
4: Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności.
3: Statystyki nie są dobre. ITS Mikołaj Krupiński.
5: W lipcu i sierpniu w latach 2023-2025 doszło do blisko 13 tysięcy wypadków.
3: 90% wypadków powodują ludzkie błędy.
5: To jest nadmierna prędkość, to jest brawura, to jest także nieustąpienie pierwszeństwa, no i brak koncentracji.
3: Za kierownicą warto myśleć.
4: Patrz, przewiduj i reaguj z wyprzedzeniem.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 17:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: 33 stopnie w Legnicy, tam obecnie najcieplej, w okolicach 30 niekoniecznie powyżej, w prawie całej Polsce. Chłodniej tylko na wybrzeżu. Jutro będzie podobnie, a w weekend nie będzie miejsca z temperaturą niższą niż 31 stopni. W niedzielę już około 40 w Lubuskiem, Wielkopolsce czy na Mazowszu.
6: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Dzień dobry, wieczór Państwu. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Sandra Hajduk-Popińska
9: i Tomek Ambroża-Bertyn.
8: Meatloaf, I'll do anything for love.

0: Z głośników w Antyradiu.
1: Dziwna wiosna i światła miasta na antenie Antyradia, a przy tej okazji warto wspomnieć, że lider zespołu Dziwna Wiosna pojawi się u nas w parze z głośników 1 lipca, także jeśli macie pytania, to oczywiście wysyłajcie na paramaupaantyradio.pl. Z kolei jutro
2: tak, pojawi się
1: grupy Moonspell, pan Ribeiro zagości w naszym
2: Buenos
1: studio.
2: Aires. Powiemy mu na dzień dobry oczywiście. Tak. Też możecie pisać do niego pytania paramaupaantyradio.pl. No i koniecznie słuchajcie naszych rozmów w parze z głośników. Już za chwilę Weezer. Będziemy dalej odbierać wasze telefony, bo dzwonicie bardzo intensywnie. Czy komuś już udało się rozszyfrować kalambur? Nie wiem i nie powiem. To wszystko się wyjaśni, a tymczasem słuchajcie, dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, będąc już po służbie, uniemożliwił dalszą jazdę skrajnie pijanemu kierowcy ciągnika rolniczego, donosi portal kryminalki.pl.
1: Mężczyzna wykonywał prace porządkowe przy Krajowej 60 w miejscowości Gogole Wielkie. Kosił trawę traktorem. Miał w organizmie przeszło 4 promile alkoholu.
2: No, to ja już wiem, skąd się biorą te wszystkie kręgi w zbożu.
1: Myślisz, że to pijani traktorzyści, tak?
2: Nie, kosmici, którzy przylatują na Ziemię, żeby popatrzeć, jak bardzo jako gatunek jesteśmy nietuzinkowi.
0: To prawda. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nietuzinkowi. Co za ufeli.
2: Ekstraordynaryjni. Queen, We Will Rock You. Już teraz cudowny hymn, więc możecie klaskać w dłonie, śpiewać. Tylko uważajcie, jak prowadzicie samochód. Buddy,

0: Sleep Till Brooklyn. Ja właśnie niedawno dowiedziałem się, że dzielnica Warszawy, na której mieszkam, no, to w zasadzie jest podobna, bo to Brooklyn. Tak, kochani, jak Beastie Boys w 86 napisali swój hymn You Gotta Fight For Your Right, stali się trochę zakładnikami tego wizerunku, który stworzyli dla hecy. No a ten kawałek, jeśli chodzi o atmosferę, jest dość podobny.
1: To trochę jak z nami, no. Stworzyliśmy wizerunek śmieszków, a tak naprawdę takie smutne... smutne stworzenia z nas.
0: Trochę tak. ZZ Top, Gimme All Your Lovin', to już za chwilę, między innymi.
1: A teraz do Malborka się przeniesiemy, bowiem tam w Malborku automatyzacja słodkości, słuchajcie, wchodzi na kolejny poziom. Po sukcesie działającego od 2 lat ciastomatu, uruchomiono 1. w Polsce marcepanomat, z którego przez całą dobę możecie kupić ręcznie robione marcepany w różnych wariantach smakowych.
0: No, jeśli trend się utrzyma, za kilka lat zakupy będzie można zrobić już bez kontaktu z człowiekiem.
1: No. I bez kontaktu z własnym sumieniem też.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.

0: To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Gdzieś tak pomiędzy wydaniem nowej płyty, trasą koncertową i nagrywaniem kolejnej płyty będzie jeszcze trasa gadająca. Ian Gillan, wokalista Deep Purple, zapowiada Talking Gibberish Tour, czyli objazd Wielkiej Brytanii, podczas którego będzie opowiadał o wszystkim i o niczym. Będą kulisy kariery, początki, a nawet plotki z trasy, która jeszcze się nie rozpoczęła, tej, w ramach której Deep Purple w październiku odwiedzą Łódź. Gillan będzie występował przez miesiąc od 28 kwietnia. Mysłowic na żywo w wykonaniu Artura Rojka i Dawida Podsiadło. To najlepiej sprzedająca się płyta gitarowa czy okołogitarowa na wszystkich nośnikach fizycznych w Polsce w ostatnich dniach. Niżej Wanda i Banda, 7 życzeń i Frison Noir, Tari. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Dla kogoś niezaznajomionego z polską klasyką rocka, nazwa tego zespołu może brzmieć jak nazwa piramidy finansowej z lat 90., ale nie. To jeden z lepszych polskich zespołów, Golden Life. Dobra, dobra, dobra. Para zgłośników też wciąż nadaje. I kochani, dzisiaj mamy Dzień Światowy, Dzień Beatlesów.
2: Dokładnie tak. I w związku z tym mamy dla was konkurs do wygrania 2 podwójne bilety na Bluetooth Fest w Hradec Kralowem 27 czerwca, a zadanie konkursowe nawiązujące do Beatlesów to...
1: Zacytuj ulubiony fragment piosenki Beatlesów i nie może być to, uwaga, ani Love Me Do, ani She Loves You, I jeszcze trzeba dokonać własnego przekładu na polski tego cytowanego fragmentu. Proste.
2: paramaupaantyradio.pl.
1: No a skoro i 321-321-600, a skoro mamy Światowy Dzień Beatlesów, to Beatlesów nie może zabraknąć i teraz już Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Odrobina grunge'u nigdy nie zaszkodzi. Nirvana, About a Girl, o dziewczynach. No to można by w nieskończoność opowiadać. Para z głośników wciąż bucha. Już za chwilę U2 Elevation. A dzisiaj jest Światowy Dzień Beatlesów.
1: Mamy dla was bilety na Bloodfest i w związku z tym Światowym Dniem Beatlesów prosimy was, żebyście zacytowali ulubiony fragment piosenki Beatlesów właśnie i dokonali jego przykładu na język polski.
0: Tak jest. Bloodfest w Hradec Kralowe 27. Możecie pisać paramałpa.antyradio.pl albo dzwonić 321-321-600.
2: Let it be.
0: Oho, a po polsku?
2: Niech tak będzie.
0: Aha.
2: Niech tak będzie.
1: Amen.
0: No niech tak będzie, ale czekamy na kolejne propozycje. Najfajniejszą nagrodzimy podwójnymi biletami na Bloodfest, a już za chwilę YouTube, tak jak mówiłem, będzie również Marilyn Manson.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Martin Offley.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: Resorce zdrowia zabiera głos w sprawie afery w szpitalu południowym. Coraz więcej ustaleń na temat katastrofy awionetki w Warszawie. 3 nowe tramwaje dojechały. W drodze na Śląsk jeszcze 47.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Kominy płacowe trzeba zlikwidować, mówi Ministerstwo Zdrowia w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda zwołała konferencję prasową, żeby się wypowiedzieć, ale zabrakło konkretów. Minister liczy, że będzie sprzyjający klimat do zmian.
2: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
0: Resort rozważa m.in. wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia. Przydałoby się, bo jak zauważył sam premier, kontrola NIK wykazała, że niektórzy medycy pracowali po 120 godzin non-stop.
1: Prawda Antyradia.
0: Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni tragedię na stołecznym Bemowie. Rozbił się tam niewielki samolot, zginęły dwie osoby, a jedna ucierpiała. Według nieoficjalnych informacji przyleciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska.
3: W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
0: Mówi Marta Surowska z policji. Szczegóły będą dopiero ustalane.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 nowe tramwaje dojechały na Śląsk i zaczęły wozić pasażerów. Mają klimatyzację, Wi-Fi, ładowarki USB i nowoczesne kasowniki. Prezes tramwajów śląskich Krzysztof Mikuła.
4: Chcemy ludzi dowozić do pracy, do szkoły, żeby mogli załatwić swoje codzienne sprawunki. Bezpiecznie, punktualnie, do celu. W zeszłym roku przewieźliśmy 58 milionów ludzi. To tak sobie można zobrazować.
0: 3 tramwaje to pierwsza partia większego zamówienia. W sumie tramwaje śląskie zamówiły 50 maszyn.
1: Prawda Antyradia.
0: Zrównoważona gospodarka w harmonii z ekosystemem. Mówi ci to coś? Gdyby zapytać o to przedstawiciela kultury pucharów lejkowatych sprzed 5,5 tysiąca lat, odpowiedziałby twierdząco. Jak wynika z badań archeologów z Uniwersytetu imienia Mickiewicza w Poznaniu, neolityczni mieszkańcy Polski, Danii, Niemiec czy Austrii nie niszczyli bezmyślnie pierwotnych lasów. Nowoczesne technologie pozwoliły ustalić, że tamtejsi rolnicy stosowali rotacyjny system użytkowania ziemi. Nie wypalali też masowo lasów celem tworzenia pól uprawnych, a wycinkę stosowali selektywnie, co stymulowało przyrodę. Pełna kultura, zapraszam. Zmarło ci dziecko? To kup sobie androida, który wygląda tak samo. Z czasem się przekonasz. O takiej wizji przyszłości będzie film Owca w pudełku, którego zwiastun trafił właśnie do sieci. Akcja będzie osadzona w niedalekiej przyszłości w Japonii. Będzie się kręcić wokół pary, która ciężko znosi żałobę i szuka pocieszenia w humanoidalnym robocie napędzanym sztuczną inteligencją. Premiera pod koniec lipca. Nicolas Cage wystąpi w Call of Duty. I to nie w szykowanym filmie na podstawie serii gier, a w samej grze z pod tytułem Black Ops 7. Tytuł jest już dostępny, a aktor ma się w nim pojawić razem z nowym sezonem. Jak się okazuje, użyczył nie tylko twarzy, ale też głosu. To nie pierwszy taki projekt gwiazdora, wcześniej pojawił się w Dead by Daylight.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Słonecznie i gorąco w większości kraju, prawie wszędzie w okolicach 30 stopni, tylko na wybrzeżu 22-24. Najcieplej w Legnicy niemal 34 stopnie. Jutro podobnie, od soboty już nie będzie miejsca z temperaturą poniżej 30 stopni. W najgorętszych miejscach termometry pokażą nawet 40 stopni. Dopiero w poniedziałek burze na północnym zachodzie, tam zrobi się chłodniej.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
7: Dzień dobry, cześć. Trzecia odsłona Pary z głośników. Sandra Hajduk-Popińska.
8: Tomek Ambroż-Obertyn.
7: I YouTube.

0: zwaną redigung, czyli kompostowanie ludzkich zwłok.
1: Ciało umieszczane jest w specjalnym pojemniku z sianem, słomą i materiałem roślinnym, a po około 40 dniach zamienia się w substancję przypominającą próchnicę.
0: Zwolennicy przekonują, że to bardziej ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego pochówku i kremacji.
1: O, i to jest dobra wiadomość dla ekologów, bo nawet po śmierci ślad węglowy pod kontrolą.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pora zatem na filozoficzne pytanie.
0: Tak.
1: Should I stay or should I go?
0: Should I go? The Clash.

0: Red Hot Chili Peppers na dobry początek tego wieczoru, bo po 18 to już praktycznie wieczór, chociaż to, co jest najprzyjemniejsze latem, to to, słuchajcie, że do jakiejś w pół do 10, a nawet i dłużej jest jasno.
1: Poza tym jest czwartek, czwarteczek, czwartunio, wigilia,
0: można
1: piątku.
0: To robić
1: oczywiście,
0: jasno,
1: że tak.
0: Kiedy jest jasno, w sensie spacerować.
1: Tak, a propos robić tego, kiedy jest jasno. Właśnie. Tak. Stosunkowo udane pożycie jest do zgarnięcia w konkursie Ostatni będą pierwszymi oraz koszulka merch antyradia. Trzeba tylko rozszyfrować dźwiękowy radio kalambur, w którym zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Posłuchajmy jeszcze raz kalambura.
2: Puka się.
3: Owszem, ale ładniejsze.
4: Do nieba, nieba, do piekła, za tobą będę szła.
5: Pierwsza okazja, Cristiano Ronaldo z daleka, ależ bramka, niesamowita!
1: Niesamowita. I o co może chodzić? Jaka to piosenka?
0: No właśnie, piszecie, padła propozycja, że może to być utwór Def Leppard, Love Bites, ale...
1: Nie, no to nie jest. Nie. 321-321-600.
6: Cześć. Piosenka, o którą prosicie na koniec audycji, to Heaven and Hell w wykonaniu Black Sabbath.
1: Aj, blisko, ale to nie to. Także kombinujcie cały czas. 321-321-600. Albo za chwilę zagramy wam Mysłowic. Znaczy nie albo. Tu nie było albo.
0: Mysłowic zagramy na pewno.
1: Tak czy owak.
7: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
8: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
9: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
10: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
11: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
10: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Jedni mówią na nich The Foos, inni mówią Fightersi, ale wszyscy kochamy ich tak samo.
2: To
1: The
2: prawda.
1: Fighters i of all people na antenie Antyradiu.
2: Dave Grohl, zresztą człowiek, którego ja pokochałem jeszcze bardziej niż wcześniej go kochałem, kiedy zobaczyłem go mówiącego o geniuszu Ringo Stara. Bo to jest człowiek, który potrafi docenić prostotę, a jednocześnie geniusz, jaki w muzykę zespołu The Beatles wkładał właśnie ten wykonawca. Dzisiaj jest Światowy Dzień Beatlesów. Do naszego konkursu jeszcze wrócimy. A cały czas w Antyradiu trwa tydzień z Open Air Festival. W tym roku headlinerami są m.in. The Cure, Florence and the Machine, czy Nick Cave and Bad Seeds. No a poza wszystkim w Antyradiu mamy do rozdania kilka biletów na Bloodfest, Castle Party w Bolkowie, parę fajnych koncertów jak Breaking Benjamin czy Steel Panther. To
1: ja myślę, że ty jeszcze bardziej pokochałeś Foo Fighters, jak zobaczyłeś Dave'a Grohla w strugach deszczu na Narodowym, prawda? Jak mówił, że matka natura jest matką nas wszystkich i powinniśmy ją kochać.
2: To prawda.
1: I jeszcze mamy w ogóle fajnych kumpli w świecie rock'n'rolla, na przykład panów z Deep Purple, prawda?
2: Tak, byli tu u nas osobiście, we własnych osobach, w studiu Antyradia, w parze zgłośników i także jesteśmy już właściwie kolegami.
1: No to teraz wam osobiście ich zagramy.
2: Nasi fumfle, Deep Purple.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Plus 50 do mocy silnika, epicki numer Godsmack, I Stand Alone w parze zgłośników.
2: A dziś dzień Beatlesów i tak. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was konkurs, który niniejszym rozstrzygniemy, bowiem do zgarnięcia są wejściówki na Bluetfest w Hradec Kralowem.
1: Tak jest. Prosiliśmy was, żebyście zacytowali ulubiony fragment piosenki Beatlesów i dokonali własnego przekładu na polski. No i między innymi Michał jest zwycięzcą, który zacytował A Day in the Life. Obudziłem się, wypadłem z łóżka, przeciągnąłem grzebieniem przez włosy, zszedłem na dół i wypiłem kubek. Kiedy spojrzałem w górę, zauważyłem, że się spóźniłem. To oczywiście polski przekład.
2: Ta onomatopeja zwłaszcza mi się podobała.
1: Dziękuję ci bardzo. No, było się kiedyś imitatorem ptaków. No co zrobić? Gratulacje! Janek i Michał zgarniają bilety na Bluetfest.
2: O, imitację ptaka bym cię nie podejrzewał.
1: A, widzisz, to ja ci zaraz pokażę.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Zamiast ostrzykiwać się botoksem czy tam innymi dziwnymi rzeczami,
2: Ruszczołem.
1: Czym?
2: A? Czołem róż. A, no, nie ma. Dobrze.
1: Lepszy zastrzyk energii. Nothing but thieves.
2: Tak.
1: Evolution. Świetny numer.
2: A możecie sobie taką energię załadować poczwórnie, po dziesiętnie nawet na Poland Rock Festival, który już wielkimi krokami się zbliża, bo za jakiś miesiąc. No i faktycznie skład w tym roku jest fantastyczny. Dropkick Murphys, Godsmack, Nasz Myslowic, Boom Boom Orchestar, P.O.D. zagra, Wargasm, Koshin, Eagle Eye Cherry, wiele innych.
1: Wargasm to jest zespół, który spotkaliśmy niedawno,
2: też
1: rozmawialiśmy
2: koledzy,
1: z nimi.
2: Zobacz, tak, nasi koledzy. Się pięknie układa wszystko.
1: No,
2: i my tam będziemy,
1: są naszymi kolegami.
2: Antyradio też tam będzie.
1: Będzie oczywiście, a już teraz, żeby dodać wam jeszcze więcej energii, Evanescence, Bring Me to Life.

0: Czy warto było spalać się? Warto było, tak, ale też i nie. Agnieszka Chylińska i ONA, kiedy powiem sobie dość w parze z głośników, a czy warto słuchać pary z głośników do samego końca, od deski do deski? Oczywiście, że tak, no bo na koniec pojawi się utwór, którego tytuł zaklęty jest w naszej radiozagadce, w naszym kalamburze, a oto kalambur.
1: Puka się.
2: Owszem, ale ładniejsze.
3: Do nieba.
0: No i co to za piosenka? Ostatni będą pierwszymi. Zgadujcie. 321-321-600.
4: A odpowiedź brzmi: puk, puk, pukając do nieba bram. Ale zafałszowałam. Like, you know, heaven's door.
0: Czy jeszcze jakąś propozycję ktoś ma? 321-321-600?
5: Cześć.
0: Siema.
5: Pewnie poprawną odpowiedź już padła, więc spróbujemy dla sportu.
0: Tak.
5: Nie będę się wygłupiał i nie będę gadał po angielsku, bo nie umiem. Pukając do nieba bram i to pewnie będzie w dodatku Guns N' Roses. Pozdrawiam, Jarek, Warszawa. Hell yeah!
0: Hell yeah! No, zobaczymy, to się okaże. Ostatni będą pierwszymi, a już za chwilę The Trox, Wild Thing.
6: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
7: Alex Lifeson, also of Rush.
8: Hi, this is Steph from Placebo.
9: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
11: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Last Resort od Papa Roach. Swoją drogą całkiem niedawno panowie rozgrzali Kraków i wiemy już, że do Polski wrócą bodaj w listopadzie. Polecamy wam ich koncerty gorąco, bo to jest naprawdę świetna kapela, oni się fantastycznie trzymają.
1: A jeśli mowa o gorących rzeczach, no to niezależnie od pory dnia i od upału, w najbliższą sobotę śniadanie ustyranego na stół wjeżdża porcja gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Ja oczywiście szereguję je w formę listy przebojów 10 największych absurdów. Wyjątkowo późne śniadanie, no bo mamy sezon urlopowy, więc od 10 do 14, ale odliczanie będzie, także wy również bądźcie, a już za kilka chwil dowiemy się, jaki numer dzisiaj był odpowiedzią na kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni Będą Pierwszymi.
0: A tymczasem gramy wam The Stranglers.

0: I to, panie i panowie, ladies and gentlemen, jest właśnie ten utwór, który ukrywał się w naszym radiowym kalamburze, pukając do nieba bram. Każdy, kto odpowiedział na kalambur, nawet jeśli zrobił to po cichu, zgarnia powodzenie walkowie.
1: I tego już nie musi robić po cichu?
0: Nie, absolutnie, ani nawet po ciemku. Natomiast ten, kto dodzwonił, bądź ta, kto dodzwonił się pierwszy, zgarnia również merch Antyradia w postaci fenomenalnego t-shirtu Antyradia.
1: Tymczasem od nas to już dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękujemy za obecność. Meldujemy się jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. Tomek Ambroży-Obertyn
0: i Sandra Hajduk-Popińska.
1: Pa!
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie. Skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz Ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
14: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
15: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
18: nie wszystko zależy od nas.
19: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
18: Co się zmieniło?
19: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Red Hot Chili Peppers. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top. Dziś gramy po raz 2768. Jest czwartek, 25 dzień czerwca. A na liście dwie nowości: 8 w niebie, 8 w piekle i 2 numery bez gazu. Tak jak, proszę Państwa, przewidywałem, przyjdzie taki dzień, że sypną żarem tam z góry i człowiek nie będzie wiedział, jak się nazywa. No ale w końcu mamy lato. A tymczasem widzę, że w Gliwicach za chwilę pierwsza piłeczka i meczyk Polska kontra Turcja, Liga Narodów. A na Turbotopie do gry wjeżdża Jack White z utworem Dollar Bill. I to jest pierwsza z dwóch nowości. Zobaczymy, jak pan Jack White poradzi sobie z tym kawałkiem. Jest króciutko, 2 minutki 17 sekund i to jest absolutna nowość. 20.

0: Afgan Weeks i Jungle Roo. To jest 19 na Turbo Topie i druga absolutna nowość na liście. Witamy kapelę, która powstała w 1987 roku. Amerykanie z tego kraju na literę O, czyli Ohio. 20.06 na liczniku Turbo Topic. Gramy po raz 2768 i po raz pierwszy zjeżdżamy do mojej czarodziejskiej patery. A tu, proszę Państwa, od dłuższego czasu w blokach startowych czeka grupa Wirefall, która chce trafić na listę z utworem I Stand. Czy to jest ten moment, kiedy przełamią barierę i trafią tu do nas? Kto wie?
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Ależ to jest wokal Tarja Turunen, czyli pancia z Finlandii, która przez 9 lat śpiewała w formacji Nightwish i nagrała z nimi na 5 albumach studyjnych swój cudowny wokal, a od 2005 roku lata z solóweczką. I mamy numer The Trace of Leaves na Turbotopie i to jest 18 i dziś w dodatku 2 obroty w górę. Kwadrans po 8 wieczorem, co tam w tych Gliwicach się wyprawia? Polacy 12, Turcja 16. Pierwszy set. Dziś widzę, że znowu pod górę. A na miejscu 17 za chwilę przeniesiemy się do Rzeszowa, gdzie działa kapela Ziembul. Działa, działam, działają. Ziembul.
1: 17.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Money.
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is a Lie. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

To są, proszę Państwa, Irlandczycy z Dublina, Gurriers. Nobody's coming to save you. Dziś piętnastka na Turbo Topie, ale niestety dostają aż 6 obrotów do piekła i z tego drugiego albumu studyjnego wysłuchaliśmy tego właśnie nagrania. 20:32, jak tam w tym meczyku? Po 26. Ależ ci Turcy są zawzięci. Podobna sytuacja co wczoraj. Zobaczymy, czy przeniesiemy tego seta na naszą stronę, czy jednak będziemy gonić wynik. Insect. Nikt tego nie puści w twoim radio. Dziś na miejscu 14. To oznacza, że zagramy ich po raz 11. I ten numer, który miał nigdy nie polecieć w twoim radio, leci non-stop. A dziś 3 do piekła. 14.

lubię ten kawałek. Social Distortion, The Way Things Were, 13 na Turbotopie, ale dziś diabeł to miał na nich oko chyba od samego rana. 7 obrotów do piekła, ależ lot do gorąca. 20:41, niestety Polacy nie dali rady przepchnąć tego seta na swoją stronę i przegrali pierwszego 28-26. Turcja prowadzi 1-0, a w secie drugim 5-3 dla rywali. No idzie jak po grucie, a mieliśmy ich spluć jak tureckie sweterki. Może to jeszcze się wydarzy. Proszę Państwa, teraz Violet Grohl, Back in the Cake. To jest numer, który melduje się na miejscu 12, a gdyby ktoś chciał najnowszy album Violet Grohl, Be Sweet to Me, proszę do mnie skrobnąć maila.

0: The Rolling Stones, 11 na turbo topie, 8 obrotów do nieba. Dajcie spokój, że oni nie mają lęku wysokości. Proszę Państwa, obserwuję cały czas ten meczek, ależ ta Turcja ciśnie. 11-9 w drugim secie, pierwszego też wygrali. I tu trzeba naprawdę się porządnie spocić, bo możemy dostać pęcki. A tymczasem przed nami pierwsza dyszka o 21:00. Przypomnę dwie nowości: Jack White i Dollar Bill, a także Jungle Room i The Afghan Wax. I to są te numery, które witamy na Turbotopia. Tu jeszcze prosto z mojej patery zaprezentuje się kapela, która nazywa się Hugo. Hugo, kto wie, może będą grać tu długo. Horyzont, taki jest tytuł tego nagrania. I zobaczymy, czy uda się trafić na Turbotopik. See ya o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
2: I bank! Jesteśmy już o 21 na rubieżach Saturna. Turbo Top, notowanie 2768. Jest czwartek, jest gorąco, a jutro będzie jeszcze cieplej. A to oznacza, że trzeba się odpowiednio ubrać. Proszę Państwa, Polacy w drugim secie wzięli się za normalną robotę, prowadzą 21-15 i zmierzają po to, żeby wygrać tego seta i doprowadzić do remisu w starciu z Turkami. A przed nami 10 najlepszych numerów. Za chwileczkę otworzy to wszystko kapela The Howlers z utworem Viper. To chyba bez wątpienia z mojego punktu widzenia najbardziej niedoceniany kawałek na liście. Liczyłem, że zgarną chociaż jedno złoto, ale nic takiego się nie wydarzyło. Po raz 17 zagramy ten numer, a dziś bez gazu.

0: Greta Van Fleet, Play Your Games. Dziewiątka na Turbo Topie i też nie zwalniają tempa. Dziś 5 obrotów w górę i bardzo ładnie przesuwają się na trasie w kierunku podium. Jest 8 minut po 21. Widzę, że już skończył się ten drugi secik, który padł łupem Polaków. Wygrali 25-19. I w meczu z Turcją jest 1-1. Proszę Państwa, za chwilę prosto z mojej patery odpalimy taką ciekawostkę muzyczną, jaką bez wątpienia jest Wolfpack Hitting Nowhere. Takim samym tytułem, tak samo nazywa się wykonawca. I zobaczymy, czy te 4 minuty i 6 sekund zdobędą Wasze serca i dusze.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

1996. Kuba Kubiak na miejscu 8 dostaje od was 5 obrotów w górę. I co? I wyrasta tu nagle na czarnego konika Turbotopu. 21:15. Zerknijmy na meczyk. 5 Turcja, 5 Polacy. Trwa set trzeci, jest 1-1. Mam nadzieję, że teraz to już naprawdę tych Turków będziemy prócz i nie oglądać się za siebie. Culture Wars, Typical Ways. Siódemeczka na Turbotopie to też kapela, która miała wielkie plany, ale zderzyła się z rzeczywistością i dziś musi rozmyślać, będąc bez gazu. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Lire, Orchard, piątka na Turbo Topia, dziś jeden w dół. 21:31, notowanie 2768. Czwartkowy wieczór nadciąga weekend i będzie bardzo gorąco. A tymczasem Polacy zdobywają 18 punkt i prowadzą z Turcją 18:14. Trzeci set jest po 1 i jesteśmy na dobrej drodze, żeby wyrwać tego drugiego secika. Czas na czwóreczkę, potem propozycja i trzy najlepsze numery zakończą dzisiejsze wydanie Turbo Topu. Za moment, proszę Państwa, jeden do piekła. Wjedzie na jaku grupa The Who z utworem Lost Soul. Po raz piąty w zestawieniu i ten mongolski myk po raz kolejny objawi się w Waszych radioodbiorniczkach.

Taki milutki ten numer. Wizard, we might as well be strangers. Ostatnia propozycja z czarodziejskiej patery. 21:39, 24 Polacy, 20 Turcja. Jest szansa, żeby domknąć za chwilę tego seta i prowadzić w nim 2-1 w całym meczyku. Proszę Państwa, 3-2-1 i finał Turbotopu. Pierwsza dyszka The Howlers, potem Greta Van Fleet. Kuba Kubiak, Culture Wars, The Warning, Ego, dziś 2 w górę na 6, Lyle na 5, The Who, czwóreczka, a miejsce trzecie zgarnia Nothing But Thieves i Evolution po raz 12 w zestawieniu, 3 razy zgarnęli złoto. I co, i to finał ich przygody tu na podium? Myślałem, że powalczą czwarte, ale dziś ze srebra meldują się na miejscu brązowym i oczekuję, że jeszcze fani dadzą znać i spróbują podrzucić im szansę na to czwarte krążek. Nothing But Thieves Evolution.

Numer 2 na Turbotopie wczoraj zdobyli złoto, a dziś muszą zadowolić się srebrem. 21:48, ostatni meldunek z meczyku, 4-3 dla Polski w secie czwartym, 2-1 prowadzimy i jest szansa, żeby domknąć ten meczyk i wygrać 3-1 o 22:00 Mundial. Ekwador, Niemcy, a także Curacao z Wybrzeżem Kości Słoniowej. A jak ktoś nie będzie mógł spać, to o 1:00 Tunezja, Holandia i Japonia, Szwecja. Ja Państwu życzę oczywiście emocji po kokardę. Zapraszam na jutro na Turbo Topic numer 2769, a dzisiejszy wygrywa Mastodon. Your Ghost Again. I to jest król Turbotopu. Pierwsze złoto na koncie formacji Mastodon. 4 obroty do nieba i to oni rządzą w antyradiu. Do jutra. 1.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils Pięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energy w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils Pięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

Antiradio.

受了这次冒